0: Radio Impuls.
1: W kalendarzach wtorek to drugi dzień czerwca, na zegarach godzina 6:00, zapraszamy na wiadomości.
2: To była tragiczna noc dla mieszkańców Kijowa, Dnipra i Charkowa. Rosja przeprowadziła tej nocy zmasowany atak z wykorzystaniem rakiet i dronów. Według burmistrza Kijowa Witalia Kliczki w stolicy płonął co najmniej dwa budynki mieszkalne, w tym 9-piętrowy blok. Poważnie uszkodzony został także 24-piętrowy wieżowiec, gdzie pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Według najnowszych informacji co najmniej jedna osoba zginęła, ponad 20 zostało rannych. Jeszcze tragiczniejszy bilans odnotowano w Dnieprze. Według władz obwodowych zginęły tam co najmniej 4 osoby, a ponad 16 zostało rannych, w tym wiele ciężko. W Charkowie z kolei liczba rannych wzrosła do 10. Wśród poszkodowanych jest 15-letnia dziewczyna. Polska, kraje bałtyckie i nordyckie chcą mocniej uderzyć w rosyjski sektor energetyczny i zakazać importu do Unii wielu rosyjskich surowców. Grupa ta położyła na stół własną propozycję 21 pakietu sankcji. Konkretne postulaty przekaże nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szmańska-Borginą.
3: Jak przekazał mi unijny dyplomata, grupa ta żąda, by Unia nałożyła kompleksowe sankcje na główne rosyjskie firmy energetyczne, w tym Łukoil, Gazprom, Nowatek i Rosnieft oraz ich zagraniczne spółki zależne. Chodzi o to, że do tej pory wiele europejskich oddziałów tych firm działało w tak zwanej szarej strefie, przekazując zyski do Moskwy. Wprowadzenie kompleksowych sankcji oznaczałoby całkowite zamrożenie ich aktywów w Europie i bezwzględny zakaz transakcji. Grupa ta proponuje także zamrożenie zmian w limicie cen ropy, by pozostał on sztywny i nadal obcinał zyski Kremla. Państwa te chcą również blokady importu rosyjskich metali, minerałów i nawozów, które stanowią obecnie drugie największe źródło gotówki dla rosyjskiego budżetu wojennego.
2: Śledztwo dotyczące wielkiego pożaru na Mazowszu będzie prowadzić prokuratura rejonowa w Wołominie. Jednak prokuratorskie postępowanie w tej sprawie jeszcze nie ruszyło. Dlaczego? Z tymi informacjami w faktach Krzysztof Zasada. Dlaczego nie ma jeszcze śledztwa?
4: Sprawą zajmuje się do tej pory policja. Nie przekazała jeszcze dokumentów prokuraturze. Zbiera możliwe do zebrania na tym etapie dowody. Zaplanowano wejście funkcjonariuszy, prokuratorów i biegłych z zakresu pożarnictwa na obszar, który był objęty pożarem. Dopiero ta wizja na miejscu ma dać odpowiedź na pytanie, w jakim kierunku może pójść śledztwo. Między innymi, czy są jakieś przesłanki, by sądzić, że przyczyną pożaru było podpalenie. Strażacy szacują, że całkowicie uporają się z pożarem, który jest w fazie dogaszania, do końca tygodnia. Na pogorzelisku wciąż pracuje ponad 1000 osób. Ogień strawił mniej więcej 300 hektarów.
1: Przed nami kolejny czerwcowy poranek z pogodą. No, w wielu miejscach ostrzegamy, mgły i zamglenia mogą się jeszcze przez jakiś czas utrzymywać, informują synoptycy. W tej chwili najcieplej w Terespolu, prawie 15 stopni, najzimniej w Lęborku na Pomorzu 5,5 stopnia. U nas całkiem nieźle, w większości miejsc wynik dwucyfrowy. Co czeka nas dzisiaj w ciągu dnia? No i słońce i chmury w różnych proporcjach, raczej bez opadów, jedynie na Lubelszczyźnie mogą pojawić się słabe opady deszczu. Temperatura powinna przekroczyć 20 stopni, no jedynie na Podhalu delikatnie poniżej tej granicy. Ciśnienie zaczyna nam delikatnie spadać, niestety biometr nie będzie dzisiaj najlepszy.
5: Zaczynamy podsumowanie wiadomości z pierwszego dnia czerwca. Sprawdźmy, co wydarzyło się w poniedziałek. Oszuści wyłudzający pieniądze opracowali nową metodę i ukradli mieszkance Puław aż 350 tysięcy złotych. Sprawcy podszywali się pod osoby zainteresowane wynajmem mieszkania oraz pracowników banku. Do zdarzenia doszło, gdy kobieta oferowała do wynajęcia lokal w Warszawie. W trakcie korespondencji otrzymała wiadomości z linkami i instrukcjami dotyczącymi rzekomej kaucji. Część czynności wykonał jej mąż, wpisując m.in. dane karty płatniczej. Następnie z kobietą skontaktowała się osoba podająca się za pracownika banku, która przekonała ją o zagrożeniu na koncie i nakłoniła do zabezpieczenia środków. W tym celu 62-latka zainstalowała program do zdalnej obsługi urządzenia, co umożliwiło oszustom dostęp do jej konta i wykonanie przelewów. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, by nie instalować nieznanego oprogramowania ani nie przekazywać danych do bankowości elektronicznej. Czy Jeziorszczyzna powinna stać się odrębną miejscowością? Na to pytanie mogą teraz odpowiedzieć mieszkańcy gminy Kazimierz Dolny. W konsultacjach społecznych na temat zmiany granic miasta mogą wziąć udział osoby pełnoletnie zamieszkałe w samym Kazimierzu Dolnym oraz w pobliskich miejscowościach, czyli w Cholewiance, Dąbrówce, Górach, Jeziorszczyźnie, Mięćmierzu, Okalu i w Wylągach. Swoją opinię na temat wyłączenia Jeziorszczyzny z terenu gminy można wyrazić poprzez specjalną ankietę, wybierając jedną z opcji: jestem za, jestem przeciw albo nie mam zdania. Papierowe ankiety są dostępne w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym, a wirtualne na jego stronie internetowej. Wypełnione formularze muszą trafić do kazimierskiego ratusza do 15 czerwca. W naszym regionie jest też okazja, by wesprzeć najmłodszych. Wraz z początkiem czerwca rusza akcja Wyprawka dla Żaka 2026, organizowana przez Polski Czerwony Krzyż. Przez całe lato będzie można wesprzeć dzieci i młodzież, przekazując artykuły szkolne. O szczegółach mówi Justyna Sopstyl z Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK.
0: To ogólnopolska inicjatywa PCK, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej poprzez wyposażenie ich w wyprawki i niezbędne artykuły szkolne. Chociaż rok szkolny jeszcze się nie zakończył, my już teraz rozpoczynamy zbiórkę, ponieważ przygotowanie pełnych wyprawek dla potrzebujących dzieci wymaga czasu. Chcemy odpowiednio wcześnie zgromadzić jak najwięcej przyborów szkolnych, aby jeszcze przed wrześniem mogły one trafić do uczniów i uczennic. Również wiele rodzin już w czasie wakacji zaczyna myśleć o wydatkach związanych z nowym rokiem szkolnym, a rosnące koszty sprawiają, że zakup podstawowych artykułów edukacyjnych staje się dużym obciążeniem dla budżetu domowego. W ramach akcji zbieramy m.in. zeszyty, bloki rysunkowe, długopisy, kredki, flamastry, farby, plasteliny, piórniki, plecaki oraz inne przybory szkolne potrzebne dzieciom podczas nauki. I każdy, nawet ten najmniejszy dar ma znaczenie i może pomóc dziecku rozpocząć nowy rok szkolny z poczuciem bezpieczeństwa i równego startu. Akcja Wyprawka dla Żaka skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, rodzin wielodzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci, a także innych osób, dla których zakup szkolnej wyprawki stanowi poważne wyzwanie finansowe. Dzięki wsparciu mieszkańców naszego regionu możemy wspólnie sprawić, że żadne dziecko nie rozpocznie roku szkolnego bez podstawowych przyborów potrzebnych do nauki. Wszystkie artykuły można przynosić do naszych biur w Lublinie przy ulicy Puchacza 6 oraz Bursaki 17A, w Puławach przy ulicy Wojska Polskiego 13, a także do naszych oddziałów i delegatur PCK na terenie całego województwa lubelskiego. W Białej Podlaskiej, Biłgoraju, Chełmie, Chrubieszowie, Krasnym Stawie, Kraśniku, Lubartowie, Głukowie, Opolu Lubelskim, Radzyniu Podlaskim, Świdniku, Tomaszowie Lubelskim, Włodawie i w Zamościu. Wszystkie adresy można znaleźć na stronie pck.pl.
5: Zbiórka potrwa do pierwszego szkolnego dzwonka we wrześniu. A skoro mowa o najmłodszych, z okazji obchodzonego 1 czerwca Dnia Dziecka postanowiliśmy oddać im głos. Nasza reporterka Julia Zagrajuk zapytała uczniów szkoły podstawowej nr 6 w Puławach, na co dorośli powinni zwracać większą uwagę i co mogliby zmienić, by lepiej rozumieć potrzeby młodego pokolenia.
6: W pokoju od dorosłych, żeby nam nie rozkazywali.
7: Popieram!
6: Żeby na nas się nie darli. Krzyczeli, no. I żeby nam dali prezenty. Tak, ale na Dzień Dziecka to co? Trzeba.
8: Jak w ogóle oceniasz zachowania dorosłych? Jak zachowują się?
6: No miło, bardzo dorosło, czasami wkurzająco.
9: Chciałabym sobie to, żeby moja siostra znów przyjechała do Polski i żeby z nami trochę więcej czasu pospędzała, no ale to raczej nie jest zbyt teraz takie możliwe. I chciałabym, żeby inne dzieci też miały szczęśliwy Dzień Dziecka.
8: A co powiesz dorosłym? Na co im warto zwrócić uwagę w stosunku do dzieci? Może zmienić swoje zachowanie gdzieś.
9: Żeby miały trochę więcej szacunku dla dzieci i miały bardziej potwierdzały słowa dzieci.
5: A czego w tym dniu warto im życzyć? O tym mówi Agnieszka Napora, nauczyciel współorganizujący w klasie integracyjnej w szkole podstawowej nr 6 w Puławach.
8: Czego dzieci najbardziej chcą? Czego im brakuje, bo też tak pytam dzieci, mówią, że czasu z rodzicami, że każdy pędzi.
7: Myślę, że obecności właśnie takich bliskich, tego chyba najbardziej. No a poza tym, to cóż, dzieci chcą spełniać swoje marzenia. Potrzebują swobody, radości. Myślę, że tego najbardziej. Że nie wiem, czy tego im brakuje, ale myślę, że tego im bardzo, bardzo potrzeba. Poza tym chcą się rozwijać. To też, to jest zdecydowanie widać, prawda, że dzieci po prostu chcą iść do przodu, chcą coś poznawać.
8: Jak dawno pani pracuje w szkole?
7: Ja już 25 lat. 26. W szkole może 25, ale w zawodzie 26 lat.
8: Na przestrzeni tych lat, jak pani obserwuje, czy zmieniają się dzieci? Nowoczesny czas, czy ich zmienia?
7: Tak, oczywiście, że bardzo zmienia. Bardzo. Natomiast istota pozostaje ta sama. Właśnie, że dzieci chcą tego rozwoju. To, co już powiedziałam, rozwoju, radości. Chcą się bawić. Także to się nie zmienia. Natomiast myślę, że świat bardzo je wciąga w tym kierunku, że mają mniej uważności takiej. I to chcemy też często ćwiczyć, nie? Żeby się potrafiły zatrzymać, żeby skupić na tu i teraz, bo gnają bardzo do przodu. Są czasami gdzieś myślami daleko. Ja takie największe chyba zmiany obserwuję.
8: Czy mówią coś o dorosłych? Czy narzekają na zachowanie dorosłych?
7: Oj, myślę, że są bardziej śmiałe niż kiedyś. I potrafią czasami powiedzieć wprost, czego oczekują, czy co im się nie podoba. To myślę, że tak, że... Ale czy narzekają? Chyba nie. Chyba po prostu są bardziej śmiałe i wprost po prostu mówią. Ale nie, myślę, że nie.
8: Dzień dziecka to też zawsze taka okazja do rozmowy o prawa dziecka. Czy zmienia się to też tam za ostatnie 20 lat na przykład?
7: Na pewno dzieci są bardziej świadome swoich praw. To zdecydowanie, to się zmieniło. I nasza chyba też tutaj rola jest taka, żeby uczyć, że tam, gdzie są prawa, tam są też obowiązki, nie? Że im więcej praw, tym więcej też obowiązków. Tak, tak czasami też uczymy dzieci, prawda, że no, dorosłe osoby, nie? One decydują więcej, no, ale mają dużo więcej obowiązków i w to też chyba dzieci musimy tak wdrażać, tego je uczyć.
8: To prawda, tak jest.
7: Tak,
8: może tak na zakończenie taki apel do dorosłych, żeby więcej czasu spędzali z dziećmi na przykład.
7: Oczywiście. Czas spędzony z kochającymi rodzicami to jest czas bezcenny. I to jest czas dzieciństwa, który później już się nie powtórzy. Także to chyba najważniejsze. Obecność, okazana miłość, radość. To jest kapitał na całe życie.
5: Na zakończenie zaglądamy jeszcze do świata sportu. Zakończony w miniony weekend rajd nadwiślański przyniósł upragnione zwycięstwo Jarosławowi i Marcinowi Szejom. Bracia z Ustronia okazali się najlepsi na trasach drugiej rundy rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski rozgrywanej na drogach Lubelszczyzny. Więcej o sukcesie mówi Jarosław Szeja.
10: No udane. No, przygotowaliśmy się dobrze do tego rajdu. Cieszę się, że ja, pilot, cały zespół jakby odrobił zadanie i chyba to jest efekt i wygrana tego rajdu.
11: Myślę, że każdy, jeżeli chce tu osiągnąć dobry wynik, no po prostu no, nie może nic wywinąć albo nic się stać. Więc no, wyciągnęliśmy wnioski z rajdu świdnickiego, z tego, że tam nasz samochód nie był konkurencyjny, że trochę nam brakowało. No i widać, że jakby ta praca jakby się powiodła, jakby trafiliśmy, jesteśmy w stanie szybko pojechać i okej, no działa.
5: Drugie miejsce należało do Łukasza Jastrzębskiego i Łukasza Byśkiniewicza, a trzecie do Jarosława Kołtuna i Ireneusza Pleskota. A jakie to uczucie stanąć na podium, mówi Łukasz Byśnikiewicz.
12: No wreszcie odczarowany jest rajd nadwiślański, bo zawsze coś się na nim dla nas wydarzało niedobrego, a teraz no drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Rano nie sądziłem, że będziemy tak wysoko, bo od rana z gorączką, ze złym zdrowiem walczyłem, ale mówię, adrenalina w rajdówce czyni cuda i nawet jeśli mieliśmy przygodę, na chwilę byliśmy poza drogą, ale jest szczęśliwa meta i cenne punkty za drugie miejsce.
5: Kolejna runda cyklu odbędzie się na początku lipca podczas rajdu małopolskiego.
1: Wszystkiego dobrego na nowy dzień. Ten dzień to wtorek, wtoreczek w Toruniu, a to jest nasze poranne spotkanie z muzyką wybraną dla Ciebie. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.

0: wtorkowy poranek, muzyka wybrana dla Ciebie i poranna kartka z kalendarza. Drugi dzień czerwca już w kalendarzach. W tym roku wypadło to we wtorek. Mamy również 153 dzień roku, 19 minut po godzinie 4, czyli minutę wcześniej niż wczoraj, a zacznie zachodzić 12 minut przed 21. Dzień potrwać ma 16 godzin i 28 minut. Dzisiaj dzień bez krawata. No tak, kiedy zrobi się ciepło, to raczej trudno. Jest dzień macochy i mamy dzień pierwszej pomocy dla zwierząt dzikich i domowych. No i oczywiście poranna lista dzisiejszych solenizantów. Na niej Marianna, Marzanna, Eugeniusz, także Piotr, Maria, Mikołaj, Blandyn, Floriana, Marcelin, Erasm, Efrem i Sadok. Wszystkiego dobrego.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Po reklamie.
0: Na Lubelszczyźnie niebo częściowo zachmurzone, temperatura nad ranem 12 stopni. No właśnie, jak już chmury, to i także słabe przelotne opady deszczu w zapowiedziach synoptyków, czyli taka mieszanka pogodowa dzisiaj przez cały dzień. W najcieplejszym momencie dnia termometry mają pokazać 21 stopni, podobnie ma być jutro, a także w czwartek.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie, początek czerwca, no ale niektórzy już wybiegają myślami, no nie tyle do najbliższego, dość długiego weekendu, co już do wakacji. A jeśli zbliżają się wakacje, to już na przykład pojawiają się takie informacje, że 26 czerwca wraca na tory Adriatic Express, który do Chorwacji powiezie polskich turystów. Są podobno nowości i dodatkowy wagon. No. Ciekawe, czy jeszcze są bilety. Pewnie tak. Niektórzy jednak tradycyjnie samochodem wiele godzin w podróż. No to pozdrawiamy tych, którzy w swoich pojazdach, w codziennych obowiązkach. Tak jest, bo na tym powinniśmy się skupić dzisiaj przede wszystkim.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Przenieś się do świata rycerzy i dworskich tradycji. Już w niedzielę 7 czerwca w parku przy zamku odbędzie się niezwykłe wydarzenie z okazji 500-lecia Zamku w Janowcu. Rycerskie wychowanie to żywa lekcja historii pełna emocji i niezapomnianych wrażeń. Widowiskowe walki na miecze, pokazy artylerii, koncert muzyki dawnej, tańce dworskie, teatr ognia, warsztaty dawnych rzemiosł i wiele innych atrakcji dla całej rodziny. Czeka cię wyjątkowa podróż w czasie. Wstęp wolny.
7: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
8: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Po reklamie.
13: Słuchasz Radia Impuls.

0: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Niektórzy już nerwowo spoglądają w stronę weekendu. Jak to przecież wtorek? Tak to powiem już w czwartek, Boże Ciało. No i dla wielu to będzie rozpoczęcie długiego weekendu. My skupiamy się na swoich obowiązkach. Nasi dziennikarze gotowi. Już za moment, punktualnie o 7:00, zaprosimy was na wiadomości.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi tak

0: sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Po reklamie.
4: W kalendarzach wtorek to drugi dzień czerwca, na zegarach godzina 7, a przed nami wiadomości.
5: Na początku tego wydania zwracamy się do kierowców, którzy wybierają się do Lublina. Na wjeździe od strony Puław i Nałęczowa czekają Was utrudnienia. Wczoraj ruszyła przebudowa jednego z najbardziej ruchliwych skrzyżowań w mieście, ulic Głębokiej i Nałęczowskiej oraz Alei Kraśnickiej. W pierwszym etapie drogowcy wymieniają krawężniki, co wiąże się z czasowym zwężeniem jezdni w rejonie prowadzonych prac. Remont obejmie blisko 2 km ulic. Najpierw ulicę Głęboką, następnie Aleję Kraśnicką i fragment ulicy Nałęczowskiej. Kierowcy muszą liczyć się ze spowolnionym ruchem i możliwymi korkami, szczególnie w godzinach szczytu. Miasto apeluje o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie. Chciała pomnożyć oszczędności, a straciła blisko 75 tysięcy złotych. Ofiarą oszustów podszywających się pod doradców inwestycyjnych padła 63-letnia mieszkanka powiatu zwoleńskiego. Kobieta zainteresowała się ofertą inwestowania w złoto i akcje znanej spółki. Przestępcy przekonali ją do przekazywania kolejnych kodów BLIK, a także do podania danych do bankowości elektronicznej. Aby uwiarygodnić cały proceder, przesyłali fałszywe zestawienia zysków, a nawet wykonali niewielki przelew na jej konto. Dopiero po czasie okazało się, że z rachunku 63-latki zniknęły oszczędności. Policja przypomina, że obietnica szybkiego i wysokiego zysku bardzo często jest elementem oszustwa, a danych do logowania do banku nie należy przekazywać nikomu. Słuchacie wiadomości Radia Impuls, a teraz przenosimy się do Puław. W tutejszej mediatece już dziś rusza cykl spotkań z psychologiem. Bezpłatne zajęcia pod tytułem Jak dobrze żyć poprowadzi Lidia Nejkurs. Przewidziano wykłady i indywidualne konsultacje. A kto może wziąć udział w takim spotkaniu? Mówi pastor Remigiusz Krok z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Puławach.
6: Zapraszamy wszystkich. Osoby indywidualne, małżeństwa, rodziny. Zapraszamy wszystkich, którzy czują taką chęć dowiedzenia się czegoś więcej, czują taką potrzebę porozmawiania z kimś, czują być może potrzebę, aby się komuś zwierzyć. A zapraszamy każdego, kto będzie chciał się troszkę więcej dowiedzieć na temat swojego funkcjonowania w życiu, w świecie, w społeczności innych ludzi.
5: Zajęcia w Puławach w mediatece potrwają do piątku 12 czerwca. Początek zawsze o godzinie 17. Koziołek Onufry trafił na pocztowy stempel. Okolicznościowo oznaczenie z jednym z symboli Lublina jest już dostępne w dwóch placówkach pocztowych miasta wojewódzkiego. Stempel zadebiutował w miniony weekend podczas spotkania miłośników postcrossingu. Oznaczone nim pocztówki zostały wysłane zarówno do odbiorców w Polsce, jak i za granicą. A teraz każdy, kto nada przesyłkę w Urzędzie Głównym przy Krakowskim Przedmieściu albo w chwili przy ulicy Grodzkiej, może liczyć na to, że zostanie ona opatrzona specjalnym stemplem z wizerunkiem koziołka Onufrego. Na razie to wszystko z regionu. Przechodzimy już do doniesień z kraju i ze świata.
7: Zaczynamy od Ukrainy, która tej nocy stała się po raz kolejny celem ataku rosyjskich rakiet i dronów. W najnowszym komunikacie ukraińskich służb potwierdzono 5 ofiar i niemal 90 osób rannych.
8: Na celowniku Rosjan znalazł się m.in. Kijów. 3 fazy ataku na stolicę Ukrainy, pierwsza około 1:30. Potem 2:15 i 4 rano. W wyniku dwukrotnego ataku w dzielnicy Podolskiej zawaliły się elementy konstrukcyjne 9-piętrowego budynku. Pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Za merem Kijowa Witalijem Kliczko informują nadający ze stolicy Ukrainy zagraniczni korespondenci. W ich relacjach pojawia się kilka zaatakowanych budynków mieszkalnych. Są to uszkodzenia m.in. 15- i 24-piętrowego budynku w dzielnicy Sołomiańskiej.
7: Rosjanie w atakach ostatniej nocy użyć mieli hipersonicznych pocisków manewrujących Cyrkon oraz rakiet Iskander. Wspomniane Zmarłych 5 ofiar to efekt ataku na Dniepr. Jak informuje gubernator regionu, rakietami i dronem trafione zostały tam cywilne budynki mieszkalne.
8: W związku z ostatnimi rosyjskimi atakami na Ukrainę, po pierwszej dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych rozpoczęło operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Przed czwartą samoloty wróciły do baz. Donald Tusk rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. To efekt odwołania w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego.
7: Na linii Michał Dobrowicz. Michale, co ta decyzja oznacza w praktyce?
3: To jest w pierwszej kolejności głęboka reorganizacja małopolskich struktur Koalicji Obywatelskiej. W referendum mieszkańcy Krakowa odwołali Aleksandra Miszalskiego, który jednocześnie pełnił funkcję szefa koalicji w Małopolsce. W ten sposób traci on nie tylko stanowisko prezydenta miasta, ale także decyzją Donalda Tuska pozycję lidera regionalnych struktur partii. Miszalskiego nie ma już w zarządzie krajowym ugrupowania, a w jego miejsce wprowadzono zarząd komisaryczny. Funkcję komisarza będzie pełnić Dorota Niedziela, która ma odbudować struktury i przygotować je do wyboru nowego przewodniczącego. A kolejna praktyczna konsekwencja jest taka, że dotychczasowe kierownictwo regionu przestaje istnieć, a kompetencje przejmuje centrala partii w Warszawie.
4: Na Lubelszczyźnie niebo częściowo zachmurzone, temperatura nad ranem 12 stopni. No właśnie, jak już chmury, to i także słabe przelotne opady deszczu w zapowiedziach synoptyków. Czyli taka mieszanka pogodowa dzisiaj przez cały dzień. W najcieplejszym momencie dnia termometry mają pokazać 21 stopni. Podobnie ma być jutro, a także w czwartek.
9: Wtorkowy poranek, pojutrze weekend. No tak można żyć.
4: No i podtrzymywać was będziemy w tej nadziei przez cały dzisiejszy poranek.
9: Ewelina Kroczek
4: i Marek Moc.
9: Zapraszamy.
10: Muzyka wybrana dla ciebie.
11: Radio Impuls.

0: wtorkowy poranek, czas na horoskop.
1: Droga rybko, dziś ktoś może powiedzieć ci coś, co da ci do myślenia i pomoże spojrzeć na pewną sprawę z zupełnie innej strony. A wieczorem oczywiście czas na odpoczynek. Najlepsze pomysły pojawią się wtedy, gdy przestaniesz ich szukać.
0: Byk, to dobry dzień na porządkowanie spraw, które od dawna odkładałeś na później. W relacjach postaw na szczerość. Jedno krótkie zdanie może zdziałać więcej niż długa rozmowa.
1: I jeszcze koziorożec, los może dziś postawić na twojej drodze ciekawą okazję, ale trzeba będzie szybko podjąć decyzję. Zaufaj swojemu doświadczeniu. Nieraz już udowodniło, że potrafisz wybrać właściwy kierunek.
2: Impuls.

0: tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek.
1: Marek, oczywiście wiesz, że dziś jest dzień bez krawata.
0: Dla mnie dzień jak co dzień.
1: No właśnie, pewnie zakładasz krawat na specjalną okazję.
0: Zdarza się oczywiście, że się zdarza. I umiem sam zawiązać.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: A jaki rodzaj węzła wybierasz? Czy foreign hand, czy pół Windsor, czy Pratt, czy może Grandchester?
0: A może jakieś łatwiejsze pytanie? Przepraszam.
1: No dobrze, kolejne. A wiesz, ile jest wiązań?
0: Nie.
1: Dobra, to ja ci powiem. Matematycy ze Szwecji wyliczyli, że istnieje 177 147 możliwych kombinacji wiązania krawata.
0: No to ja znam jeden sposób. Generalnie podoba mi się dzisiejsze święto. Koniec!
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Po reklamie.
0: Ciśnienie na Lubelszczyźnie w tej chwili na poziomie 1014 hektopaskali i w miarę będzie stabilne, biometr jednak nie najlepszy. Znów nieco silniejsze podmuchy wiatru będą się nam pojawiały, a wiatr wieje z południowego wschodu. Obniżać będzie odczuwalną temperaturę. Przypomnę, w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy stopni 21 i takie maksymalne wartości do czwartku. Dzisiaj także przydadzą się parasole, bo w Puławach przelotnie popada, ale będą też chwile, gdzie zza chmur zaglądać będzie słońce.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Cofamy się teraz do roku 1896.
0: Brzmi jak podróż w czasie. Co się wtedy wydarzyło?
1: Guglielmo Marconi, chociaż Marek twierdzi, że Giulielmo, opatentował radio. To ważna informacja. Czyli technologię, która pozwoliła przesyłać sygnał bez kabli.
0: Czyli bez tego nie byłoby, nie wiem, nas na antenie?
1: No, oczywiście, no. Takie ważne święto dzisiaj. To jest doskonała okazja, żeby zapytać, gdzie nas dziś słuchacie? Gdzie jest wasze radio? Dajcie znać, formularz kontaktowy znajdziecie na naszej stronie internetowej. Muzyka wybrana
2: dla ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: płatności od sklepu. Biedronka.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: Drugi dzień czerwca w kalendarzu, a my sprawdzamy dzisiaj przysłowie ludowe. Co tam mamy na dzisiaj, Marek?
1: Ano, takie się pojawiło w kalendarzu. Święty Eugenii pogodę w czerwcu odmieni.
0: I co, mamy jakieś informacje? Bo ja słyszałam, że lato w Polsce ma być długie i upalne. Gorąco ma zrobić się w połowie czerwca. Takie słuchy do mnie dotarły.
1: Dobra, tej wersji się trzymajmy. Do tej połowy musimy jakoś przetrwać.

0: Jabłuszka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
3: Wtorkowy poranek, na zegarach godzina 8, przed nami kolejna porcja wiadomości.
4: Strażacy z Lubelszczyzny pomagają w działaniach gaśniczych po rozległym pożarze lasu niedaleko Wołomina. Ich zadanie to przede wszystkim czasochłonne dogaszanie pogorzeliska i torfowiska, gdzie ogień mógł utrzymywać się pod powierzchnią ziemi. Systematycznie przelewają tlący się torf, żeby wyeliminować ukryte zarzewia ognia i zapobiec ponownemu rozwojowi pożaru. Działania prowadzone są w trudnym leśnym terenie i wymagają stałego przemieszczania sprzętu oraz rozwijania linii wężowych. Przypomnijmy, że pożar rozpoczął się w miniony czwartek w Międzylesiu, a ostatecznie objął teren liczący aż 300 hektarów. W gminie Ryki szykują się nowe remonty drogowe. Burmistrz Jarosław Żaczek podpisał umowy dotyczące trzech zadań. Chodzi o przebudowy dróg w miejscowościach Ownia i Swaty oraz o modernizację ulicy Wąskiej w Leopoldowie. Prace obejmą wykonanie nowych nawierzchni, wzmocnienie podbudowy, budowę poboczy oraz oznakowanie dróg. Łączna wartość inwestycji to niemal 570 tysięcy złotych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z przyjętym planem, wszystkie roboty zakończą się jeszcze przed październikiem. Jak podkreśla burmistrz Ryk, inwestycje mają poprawić bezpieczeństwo i komfort poruszania się po lokalnych drogach. Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Lublinie apeluje do dorosłych i zdrowych mieszkańców regionu o oddawanie krwi. Aktualnie kończą się zapasy z grup A i 0 RH-, ale wszystkie pozostałe zasoby także muszą być uzupełniane na bieżąco. W Puławach od poniedziałku do piątku można się zgłaszać do oddziału terenowego. W szpitalu powiatowym krew jest pobierana od 7 do 12.30, natomiast już 18 czerwca terenowa zbiórka krwi odbędzie się na terenie zakładów azotowych w Puławach. A teraz trwają zapisy. Chętni powinni wysłać swoje imię i nazwisko pod numer wskazany na facebookowym profilu Klubu Honorowych Dawców Krwi Dar Życia.
5: Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Krwiodawca nie otrzymuje za daną krew i jej składniki pieniędzy. Oddawanie krwi to akt najwyższej międzyludzkiej solidarności i jednocześnie jeden z najprostszych sposobów na uratowanie zdrowia, a często i życia nieznajomej osoby. Decyzja każdego z nas o zostaniu honorowym dawcą krwi ma fundamentalne znaczenie, ponieważ dotyczy leku, którego medycyna pomimo całego swojego postępu nie potrafi sztucznie wytworzyć.
4: Mówił Tomasz Ogrodnik, organizator puławskiej akcji terenowej, a czerwcowa zbiórka krwi na Azotach będzie dedykowana dzieciom przebywającym na oddziałach Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie. Jeszcze lokalny sport. Zawodnik klubu sportowego Wisła Puławy Mateusz Zawisza zdobył aż 3 złote medale podczas młodzieżowych mistrzostw Polski do lat 23 w podnoszeniu ciężarów, które odbyły się w Ciechanowie. Puławianin nie miał sobie równych, wygrywając w rwaniu, podrzucie oraz w dwuboju, co dało mu kompletny triumf w całych zawodach. Na razie to wszystko z regionu. Sprawdźmy, co ważnego zdarzyło się w pozostałej części kraju i na świecie.
6: Zaczynamy od Kijowa, gdzie o poranku znów słychać eksplozje. To czwarty od północy rosyjski atak na stolicę Ukrainy.
7: Ostatniej nocy Rosjanie atakowali nie tylko Kijów, także Dniepr i Charków. Cały czas zmienia się bilans tych nocnych ataków. W tej chwili to 9 ofiar i ponad 100 osób rannych. Najwięcej ofiar, co najmniej 6 w środkowo-ukraińskim Dnieprze, zginęły po tym, jak w środku nocy rakiety i dron uderzyły w budynki mieszkalne.
6: Na celowniku Rosjan po raz kolejny znalazł się Kijów.
7: W stolicy Ukrainy w dzielnicy Podolskiej zawalił się 9-piętrowy budynek. Ludzie mogą być uwięzieni pod gruzami, informuje mer Kijowa Witalij Kliczko.
6: Polska za wykluczeniem ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym z systemu tymczasowej unijnej ochrony.
7: Sprawa będzie omawiana pojutrze, w czwartek, podczas spotkania unijnych ministrów spraw wewnętrznych. Teraz Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, wyjaśnijmy, o co konkretnie chodzi.
8: Chodzi o tymczasową ochronę, którą Unia uruchomiła zaraz po wybuchu wojny. Pozwoliło to milionom Ukraińców na legalny pobyt i pracę w Unii z pominięciem biurokratycznych procedur azylowych. Ten system powinien być przedłużony do 2028 roku. Roku, ale z pewnymi zmianami. Polska popiera wykluczenie z tych przywilejów ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym. Tym bardziej, że pomysł akceptuje Kijów, który boryka się z brakami kadrowymi na froncie. Warszawa nie zgadza się natomiast na geograficzne ograniczenia, czyli wykluczenie z ochrony Ukraińców pochodzących z regionów uznanych za bezpieczne, takich jak na przykład obwód lwowski. Warszawa uważa, że cała Ukraina narażona jest na rosyjskie ataki rakietowe.
7: Już jutro Maja Chwalińska zagra w ćwierćfinale Rolanda Garrosa pojedynek z Rosjanką Anną Kalińską. Wczoraj w dwóch setach pokonana francuska Diane Parry.
4: Chwalińska to zdaniem wielu komentatorów największa sensacja tegorocznego turnieju French Open, donosi Marek Gładysz.
9: Nietypowa taktyka zawodniczki z Domorowej Górniczej, polegająca na częstych zmianach rytmu gry, może zdaniem wielu paryskich komentatorów zdestabilizować jutro Rosjankę, tak jak stało się to już z francuską Diane Parry, z którą Maja Chwalińska wygrała wczoraj w dwóch setach 6-3, 6-2. Tutejsze media podkreślają z humorem, że Polka nie musi się obawiać kosztów dłuższego pobytu w Paryżu, bo Chwalińska żartowała wcześniej, że nie wie, czy będzie miała pieniądze na hotel. Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej dostanie już za sam awans do ćwierćfinału French Open równowartość ponad 2 milionów złotych.
3: Ciśnienie na Lubelszczyźnie w tej chwili na poziomie 1014 hektopaskali i w miarę będzie stabilne, barometr jednak nie najlepszy. Znów nieco silniejsze podmuchy wiatru będą się nam pojawiały, a wiatr wieje z południowego wschodu. Obniżać będzie odczuwalną temperaturę. Przypomnę, w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy stopni 21 i takie maksymalne wartości do czwartku. Dzisiaj także przydadzą się parasole, bo w Puławach przelotnie popada, ale będą też chwile, gdzie zza chmur zaglądać będzie słońce.
4: Przed chwilą pojawiła się prognoza pogody, ale nas interesuje także ta na długi weekend.
3: Dobra, to może nie rozwijajmy tego tematu, żeby nie denerwować słuchaczy.
4: A może rozwiniemy za kilka chwil? Ewelina Kroczek
3: i Marek Moc.
4: Zostańcie z nami.
10: Radio Impuls.

0: wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie. Przed nami czerwcowy długi weekend. No i wielu z nas już planuje grill, spacery i krótkie wyjazdy.
1: Ja wiem, że Marek nie jest miłośnikiem wybiegania w pogodową przyszłość, ale pokusimy się sprawdzić, czy pogoda będzie sprzyjać wypoczynkowi, czy jednak do plecaka warto dorzucić także parasol. Zostańcie z nami.

0: Tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek. Ewelina, obiecałaś, że zapowiesz pogodę na długi weekend, więc proszę, mikrofon należy do ciebie.
1: A więc, pogoda jak kobieta zmienną jest. Od tego zacznijmy.
0: Zaczynam się tutaj ubezpieczać.
1: Tak, ja się tutaj ubezpieczam tymi słowami. Ale sprawdziłam. No, temperatury całkiem przyjemne, wiesz, nie zmarzniemy, ale też bez upałów. Chmur nie zabraknie, miejscami pojawi się przelotny deszcz, burze. Sobota i niedziela tutaj zrobi się cieplej, podobno.
0: No i tej wersji trzymać się będziemy. Nieważna jaka jest aura za oknami, ważna jest pogoda ducha i dobre towarzystwo. Pamiętajcie o tym.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
6: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
5: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Po reklamie.
0: W Puławach dzisiaj dość ciepło, do 21 stopni zapowiadają synoptycy. Podobnie ma być jutro, także taka temperatura maksymalna ma pojawić się w czwartek. W piątek do 24, od soboty ma być trochę chłodniej. Dzisiaj czeka nas zmienne zachmurzenie. Pojawiać się będą także słabe, przelotne opady deszczu. Bez opadów jutro, niestety w czwartek znów mokre powróci. No i widzę, że noc z piątku na sobotę i sama sobota nie wyglądają na razie najlepiej. Ale trzymajmy kciuki, żeby jednak pogoda się w weekend nieco poprawiła.
2: Słuchasz Radia.

0: wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału Roland Garros, zachwycając nie tylko wynikiem, ale też stylem gry. Jej menadżer Piotr Szczypka podkreśla, że nikt nie pracuje na sukces tak ciężko jak ona.
0: No co zresztą widać na kortach w Paryżu.
1: Ale wiesz co, najlepsze jest to, że w tle pojawiła się bardzo odważna deklaracja. Otóż jeśli Polka wygra cały turniej, to uwaga, jej menadżer, tak obiecał, skoczy do Sekwany. Moim zdaniem on powinien już się rozglądać za dogodną lokalizacją do tego skoku.
0: No ja tylko mam nadzieję, że Sekwana jest w takim stanie jak w czasie Igrzysk Olimpijskich. Czyli w miarę czysta. Zdrówka życzymy.

0: Reklama.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: Drugi dzień czerwca w kalendarzu. O tej porze sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu.
1: W 1847 roku podczas ślubu w kościele świętego Piotra w angielskim Tiverton wykonano po raz pierwszy marsz weselny Feliksa Mendelssohna.
0: W 1953 roku odbyła się koronacja królowej Elżbiety II.
1: A w 1979 rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski.
0: A co dzieje się tu i teraz? Te najważniejsze informacje już za kilka chwil. Zostańcie z nami.
2: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 9:00, we wtorkowy poranek przyszła pora na wiadomości.
4: Policjanci mazowieckiej grupy Speed nieustannie eliminują z ruchu piratów drogowych. W minionym tygodniu przeprowadzili szeroko zakrojone kontrole na drogach regionu, sprawdzając blisko 870 pojazdów. W trakcie tych działań ujawniono niemal 860 wykroczeń, z czego zdecydowana większość dotyczyła przekroczenia prędkości. Wystawiono ponad 750 mandatów, zatrzymano 14 praw jazdy, a w przypadkach najpoważniejszych naruszeń sprawy skierowano do sądu. Z ruchu wyeliminowano także osoby, które prowadziły mimo utraty uprawnień oraz jednego nietrzeźwego kierowcę. Policja zapowiada dalsze kontrole i przypomina, że nadmierna prędkość wciąż pozostaje jedną z głównych przyczyn groźnych wypadków na drogach. A teraz zwracamy się do mieszkańców wiejskiej gminy Puławy. W związku z nieobecnością inkasenta należy samodzielnie podać stany wodomierzy. To umożliwi prawidłowe wystawienie faktur za dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Odczyty można przekazywać osobiście w biurze przy ulicy Kozienickiej 15 w Górze Puławskiej. Inne dane kontaktowe znajdziecie na stronie Urzędu Gminy Puławy. Władze proszą mieszkańców o terminowe zgłaszanie danych. Wraz z początkiem czerwca ruszyła akcja Wyprawka dla Żaka 2026, organizowana przez Polski Czerwony Krzyż. Przez całe lato będzie można wesprzeć dzieci i młodzież, przekazując artykuły szkolne. O szczegółach mówi Justyna Sobstyl z lubelskiego oddziału okręgowego PCK.
5: Chociaż rok szkolny jeszcze się nie zakończył, my już teraz rozpoczynamy zbiórkę, ponieważ przygotowanie pełnych wyprawek dla potrzebujących dzieci wymaga czasu. Chcemy odpowiednio wcześnie zgromadzić jak najwięcej przyborów szkolnych, aby jeszcze przed wrześniem mogły one trafić do uczniów i uczennic. Również wiele rodzin już w czasie wakacji zaczyna myśleć o wydatkach związanych z nowym rokiem szkolnym, a rosnące koszty sprawiają, że zakup podstawowych artykułów edukacyjnych staje się dużym obciążeniem dla budżetu domowego.
4: Co jest najbardziej potrzebne?
5: W ramach akcji zbieramy m.in. zeszyty, bloki rysunkowe, długopisy, kredki, flamastry, farby, plasteliny, piórniki, plecaki oraz inne przybory szkolne potrzebne dzieciom podczas nauki. I każdy, nawet ten najmniejszy dar ma znaczenie i może pomóc dziecku rozpocząć nowy rok szkolny z poczuciem bezpieczeństwa i równego startu.
4: Rzeczy można przekazywać do siedzib lubelskiego oddziału okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Zbiórka potrwa do pierwszego szkolnego dzwonka. Natomiast miłośnicy pieszych wędrówek mogą zapisać się na rajd krajoznawczy po okolicach Żyżyna, który odbędzie się w ostatnią niedzielę czerwca. Uczestnicy wyruszą o 10:20 spod urzędu gminy w Żyżynie i pokonają trasę liczącą do 15 kilometrów. W planie jest także wspólne ognisko na zakończenie wyprawy. Organizatorzy podkreślają, że trasa nie należy do wymagających, dlatego mogą w niej uczestniczyć również młodzież od 12 roku życia oraz osoby z niepełnosprawnościami. Zapisy prowadzone są online, a szczegółowe informacje dostępne są na stronie Puławskiego Domu Chemika. W tym wydaniu wiadomości Radia Impuls to wszystko z regionu, przed nami kraj i świat.
6: 73 pociski rakietowe i aż 656 dronów użytych przez Rosję ostatniej nocy w atakach na Ukrainę.
4: Ucierpiały Dniepr, Kijów i Charków. W pierwszym z wymienionych miast zginęło 6 osób. Prawie 40 zostało rannych, gdy rosyjskie rakiety uderzyły w cywilne budynki mieszkalne.
6: W stolicy Ukrainy, Kijowie, tej nocy co najmniej 4 ofiary i ponad 50 rannych. W dzielnicy Podolskiej zawalił się 9-piętrowy budynek. Trwa akcja ratunkowa, którą relacjonują ukraińskie media. Ratownicy walczą tam z czasem, bo pod gruzami mogą być wciąż uwięzieni ludzie.
4: Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski wczoraj powtórzył ostrzeżenie, że Rosja przygotowuje kolejny masowy atak na Ukrainę. Apelował: proszę stosować się do ostrzeżeń o nalotach i dbać o swoje bezpieczeństwo.
6: Dużą część ostatniej nocy mieszkańcy Kijowa spędzili w schronach przygotowanych na stacjach metra. To po prostu codzienność.
7: Nieprzyjemne,
6: ale takie jest życie. Rosjanie w atakach ostatniej nocy użyć mieli m.in. hipersonicznych pocisków manewrujących Cyrkon oraz rakiet Iskander. Pod znakiem zapytania wciąż szczegóły zaostrzenia kar dla kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość.
4: Chodzi o nowe przepisy, które mają wejść w życie jutro, 3 czerwca.
8: Wciąż nie ma jednak opublikowanego rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji właśnie w sprawie tych przepisów.
4: Michał Dobrowicz, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
4: Michale, czego wobec tego mają spodziewać się kierowcy?
8: Pewne jest to, że nie będziemy mogli skasować punktów karnych na kursie, jeśli dostaniemy mandat za tak zwane poważne, rażące przekroczenie prędkości. I tutaj pojawia się pytanie, gdzie będzie dokładna granica?
9: Znak zapytania jest, czy to będzie 20 czy 30 km na godzinę. Dla naszego spokoju to nie powinniśmy w ogóle przekraczać.
8: To podkreśla Dorota Olszewska z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec po południu przekazał informację, że jest już kompromisowa wersja.
10: Propozycja, która została wypracowana, to jest limit 30 km ponad dopuszczalną prędkość.
8: To jednak na razie tylko ogólne zapowiedzi. Precyzyjne rozporządzenie ma pojawić się dopiero najpóźniej dzisiaj wieczorem. Ma być w nim też zapis, zgodnie z którym punktów karnych nie zredukujemy, jeśli dostaliśmy je na przykład za używanie telefonu komórkowego za kierownicą.
1: W Puławach dzisiaj dość ciepło, do 21 stopni zapowiadają synoptycy. Podobnie ma być jutro, także taka temperatura maksymalna ma pojawić się w czwartek. W piątek do 24, od soboty ma być trochę chłodniej. Dzisiaj czeka nas zmienne zachmurzenie. Pojawiać się będą także słabe, przelotne opady deszczu. Bez opadów jutro, niestety w czwartek znów mokre powróci. No i widzę, że noc z piątku na sobotę i sama sobota nie wyglądają na razie najlepiej. Ale trzymajmy kciuki, żeby jednak pogoda się w weekend nieco poprawiła.
0: Wtorkowy poranek, a w tej godzinie oczywiście pojawią się plotki, ploteczki.
1: Widzę stąd ten uśmiech na twojej twarzy.
0: A mam newsiki. Koniecznie zostańcie z nami, Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc, zapraszamy.
2: Radio Impuls.

0: wtorkowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie, mała kawa i małe ploteczki.
1: Duże ploteczki, Marek, duże.
0: Okej.
1: Okay. Internet już niemal szykował wesele roku. Pojawiły się plotki, że Keanu Reeves potajemnie poślubił swoją partnerkę Aleksandrę Grant.
0: Czyli fani już pewnie wybierali prezenty i zastanawiali się, kto złapie bukiet.
1: No, trochę tak. Tyle, że szybko okazało się, że żadnego ślubu nie będzie. Nie było. To znaczy, czy nie będzie, to nie wiem, ale nie było. Najpierw zdementował to rzecznik aktora, a potem sama Aleksandra pokazała zdjęcie z ukochanym, napisała: to po prostu pocałunek, a nie ślub ani zaręczyny wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
0: A więc oficjalnie Keanu nadal jest kawalerem.
1: No to wygląda, za to naprawdę wyszła za mąż Dua Lipa, jej wybrankiem jest Calum Turner, aktor wymieniany wśród kandydatów do roli nowego Jamesa Bonda.
0: A niektórzy myśleli, że z George Clooney, ale nie, to była tylko reklama. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impuls. Reklama. W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
5: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
2: Po reklamie.
3: Wtorek to kolejny dzień, gdy musimy brać pod uwagę to, że może pokropić deszcz, ale jednocześnie synoptycy zapowiadają też przejaśnienia. Termometry mogą dziś pokazać do 24 stopni w Puławach i w Nałęczowie. Wiatr na razie jest słaby, ale może przyspieszyć w drugiej części dnia. Ciśnienie atmosferyczne to 1013 hektopaskali. Jest umiarkowane i na razie stabilne. Pod wieczór zacznie spadać i do środowego poranka obniży się o 3 oczka.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek.
1: I jeszcze przez chwilę z kalendarzem w dłoni. Dziś dzień pierwszej pomocy dla zwierząt. No mamy taką historię, która idealnie pasuje do tego święta.
0: W Tajlandii pewien ratownik medyczny przez 26 lat pomagał ludziom, aż trafił na pacjenta ważącego kilkaset kilogramów. Młodego słonia potrąconego przez motocykl. No i przez około 10 minut wykonywał ucisk klatki piersiowej, wykorzystując doświadczenie z reanimacji ludzi.
1: I ta opowieść skończyła się happy endem.
0: No i mam nadzieję, że oboje będą żyli długo i szczęśliwie i w dobrym zdrowiu.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Wtorkowy poranek z okazji kolejnej rocznicy opatentowania radia. Pytaliśmy was, gdzie dziś nas słuchacie? I proszę bardzo, odzew szeroki, a słuchacie nas?
1: Ania w biurze, Marcin, zawodowy kierowca, zawsze jest z nami w trasie. Iwona w kuchni gotuje z nami obiad.
0: To jeszcze dodam, że jesteśmy także u Kasi w salonie fryzjerskim. Fajnie.
1: To gdziekolwiek teraz nas odbieracie, zostańcie blisko, bo już za chwilę u nas wiadomości.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100

0: sklepach i na castorama.pl.
1: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi tak

0: innych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
4: Na zegarach już godzina 10, jest wtorek, drugi dzień czerwca. Czas na wiadomości.
5: To wydanie wiadomości zaczynamy od ostrzeżenia. Nadleśnictwo Puławy apeluje o niewchodzenie do wody na terenie tzw. piaskarni w Gołębiu. Chodzi o akwen w miejscu dawnego wyrobiska, który nie jest kąpieliskiem i nie został przeznaczony do rekreacji. Objęto go zakazem wstępu i kąpieli. Leśnicy podkreślają, że zbiornik może być niebezpieczny. Dno ma nieregularne ukształtowanie, brzegi są niestabilne, a woda nie jest badana pod kątem jakości. Na miejscu nie ma również ratowników ani żadnego nadzoru. Mimo oznakowania wiele osób wciąż korzysta z tego terenu rekreacyjnie. Nadleśnictwo przypomina, że wejście do wody odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność i stanowi naruszenie obowiązujących przepisów. Leśnicy apelują o rozsądek i przestrzeganie zakazów, by nie doszło do tragicznych wypadków. W Kazimierzu Dolnym trwa głosowanie na projekty zgłoszone do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Do wyboru jest 5 projektów, które mają poprawić komfort życia mieszkańców i atrakcyjność miasta. Te propozycje to remont schodów łączących ulicę Krakowską i Cmentarną, wymiana piasku na Miejskim Placu Zabaw, budowa naturalnego placu zabaw nad Wisłą, montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów oraz zakup ławek, donic i kwiatów do przestrzeni publicznej. Głosowanie potrwa jeszcze przez tydzień do 9 czerwca. Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos, wrzucając kartę do urny w Urzędzie Miasta przy ulicy Senatorskiej. Szczegóły dotyczące projektów dostępne są na stronie internetowej Kazimierskiego Ratusza. Choć Dzień Dziecka już minął, w Markuszowie świętowanie potrwa jeszcze dziś. W Gminnym Domu Kultury odbędzie się charytatywne wydarzenie z myślą o najmłodszych i ich rodzinach, mówi dyrektorka placówki w Markuszowie Aleksandra Duda.
6: Uwaga, szykuje się prawdziwa niespodzianka. Już 2 czerwca, to jest wtorek, z okazji Dnia Dziecka Gminny Dom Kultury w Markuszowie oraz zespół szkolno-przedszkolny zapraszają wszystkich, dzieci, rodziców, dziadków, całe rodziny, na wyjątkowe przedstawienie Czerwony Kapturek. Przygotujcie się na pełne humoru widowisko, mnóstwo śmiechu i niezapomniane emocje. Tym razem nie zdradzamy żadnych szczegółów, kto pojawi się na scenie i jakie niespodzianki czekają na widzów, pozostaje tajemnicą aż do momentu podniesienia kurtyny. 2 czerwca, godzina 18, sala widowiskowa Gminnego Domu Kultury w Markuszowie. Wstęp bezpłatny.
5: Wydarzeniu towarzyszyć będzie zbiórka.
6: Spektakl ma charakter charytatywny. Podczas wydarzenia prowadzona będzie zbiórka na rzecz remontu salki w przedszkolu. Na miejscu wystawiona będzie puszka, do której będzie można wrzucić dobrowolny datek. Każda wpłata pomoże stworzyć dzieciom jeszcze lepsze warunki do nauki i zabawy. Nie może Was zabraknąć. Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia w Markuszowie.
5: W tym wydaniu to już wszystko z regionu. Pora sprawdzić, czym żyją kraj i świat.
7: Patryk Jaki ma zostać zatrzymany i siłą doprowadzony do prokuratury. Wniosek o zgodę na taki krok wysłał właśnie do Parlamentu Europejskiego Waldemar Żurek.
8: Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny chce uchylenia immunitetu wiceszefowi Prawa i Sprawiedliwości. Odpowiednie dokumenty trafiły już do Brukseli.
7: A my łączymy się z naszym dziennikarzem Krzysztofem Berendem.
9: Witam, dzień dobry.
7: Krzysztof, za co śledczy ścigają Patryka Jakiego?
9: Za to, że jako wiceminister sprawiedliwości w czasach PiS miał przekroczyć uprawnienia, podejmując decyzje dotyczące służby więziennej. Śledczy twierdzą, że Patryk Jaki miał samowolnie i bezprawnie przenosić funkcjonariuszy służby na inne stanowiska. Na przykład miał zlecać awansowanie swoich sojuszników i dawanie im naprawdę dobrych pensji. I działo się to wbrew procedurom. Właśnie za to Patryk Jaki ma zostać zatrzymany, doprowadzany przez oblicze śledczych i ma usłyszeć zarzuty. Tego chce i taki wniosek złożył Waldemar Żurek. To zresztą nie jedyne zarzuty. Śledczy cały czas badają także nieprawidłowości przy programie Praca dla więźniów, gdzie nieprawidłowo miano wydać aż 115 milionów złotych, które miały trafić do wybranych firm. Patryk Jaki nazywał to zarzutami śmiesznymi i typowo politycznymi.
8: Teraz wracamy do Płocka i do gaszanego pożaru hali usługowo-magazynowej przy Rębie Nińskiego.
7: Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie, mówią naszemu reporterowi Michałowi Kresoniowi, świadkowi wydarzeń w Płocku. Michał od wczoraj jest na miejscu. Witamy cię ponownie. Jak obecnie wygląda ta okolica?
10: Policja pozwoliła już podejść bliżej spalonej hali. Z budynku pozostały właściwie tylko zewnętrzne ściany, ale też nie wszystkie. Jedna zawaliła się do środka, druga jest wyraźnie pochylona. Tłumy mieszkańców Płocka przychodzą tu, by zobaczyć skalę zniszczeń. Wielu z nich wciąż nie może uwierzyć, że tak duży obiekt został niemal całkowicie zniszczony.
11: Masakra. Wszystko już jest spalone, nie?
12: Byliśmy tu, ja wiem, jakieś pół godziny po zapaleniu i ten ogień naprawdę buchał strasznie. Kilka metrów ponad budynek.
10: Co najważniejsze, w wyniku pożaru nikomu nic się nie stało. Do szpitala trafił jedynie strażak z powodu przemęczenia. Najprawdopodobniej wkrótce wróci do domu. Z Płocka, Michał Krasoń.
5: Po godzinie 10 termometry w Puławach i w Dęblinie pokazują już 19 stopni Celsjusza, a według synoptyków możemy dziś liczyć na jeszcze 5 oczek więcej. Wiatr wieje dziś z północnego wschodu i jest słaby. W porywach ma do 7 km na godzinę. W drugiej części dnia może trochę przyspieszyć. Przez cały wtorek musimy liczyć się z tym, że lokalnie pokropi deszcz, ale będą to przelotne opady. Wtorkowe, można powiedzieć, że już takie prawie przedpołudnie. Na kolejną wspólną godzinę zapraszają
4: Ewelina Kroczek i Marek Moc. Bądźcie z nami.

0: takes me home.
1: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
2: Może ktoś z naszych słuchaczy ma w swoim domu czworonożnego przyjaciela zabranego ze schroniska. No, biorąc na przykład szczeniaka, nie zawsze wiemy, jak ten psiak będzie wyglądał za kilka miesięcy. Czy będzie taki średni, czy taki akurat na kanapę?
1: No, a potem się okaże, że kanapa jest za mała.
2: No właśnie. Pewna Amerykanka była przekonana, że jej adoptowany pupil wyrośnie na psa ważącego tak około 20 kg. Tymczasem okazało się, że to rasowy duży sznaucer, który może ważyć ponad 40 kg.
1: No, czyli zamiast pieska do przytulania dostała takiego ochroniarza.
2: I to jakiego? Wiesz, taka wielka niespodzianka. Na czterech łapach.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
4: Reklama.
5: Niskie ceny i świeże oferty są

0: wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs, 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości, 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład we wtorek złote paluszki rybne Frosta, opakowanie 450 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, złote paluszki rybne Frosta, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie.
14: Synoptycy sądzą, że ten wtorek może nas zaskoczyć na różne sposoby. Może wyjrzeć słońce, ale może też popadać przelotny deszcz. Możliwe są nawet głośniejsze niespodzianki w postaci burz. Jeśli się pojawią, mogą im towarzyszyć opady drobnego gradu. W ciągu dnia temperatura sięgnie maksymalnie 24 stopni w Puławach i w Kazimierzu Dolnym, a w nocy spadnie o połowę i wyniesie przynajmniej 11 stopni.
15: Słuchasz Radia Impuls.

0: wtorkowy poranek, drugi dzień czerwca. Sprawdzam, obchodzimy nieoficjalne, no zabawne święto. Dzień wcześniejszego wychodzenia z biura. Marek? Marek, no bez przesady, od kiedy ty tak świętujesz wszystko? No to jeszcze nie koniec. I tu zaraz. To już teraz muzyka wybrana dla ciebie. Gramy, Marek.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Przenieś się do świata rycerzy i dworskich tradycji. Już w niedzielę 7 czerwca w parku przy zamku odbędzie się niezwykłe wydarzenie z okazji 500-lecia Zamku w Janowcu. Rycerskie wychowanie to żywa lekcja historii pełna emocji i niezapomnianych wrażeń. Widowiskowe walki na miecze, pokazy artylerii, koncert muzyki dawnej, tańce dworskie, teatr ognia, warsztaty dawnych rzemiosł i wiele innych atrakcji dla całej rodziny. Czeka cię wyjątkowa podróż w czasie. Wstęp wolny.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: żeby nie było, że ten jestem i przed nami kolejne informacje ważne.
1: Wrócił, jest. No dobrze, że to przemyślałeś i jesteś z powrotem. No to kto dzisiaj świętuje? Drugi dzień w czerwca w kalendarzu. Ja sprawdziłam, że piosenkarka Kasia Stankiewicz obchodzi urodziny, także kolarz Michał Kwiatkowski będzie dmuchał świeczki na torcie. Kto jeszcze?
0: No, jeśli chodzi o solenizantów dzisiejszych na liście: Marianna, Marzanna, Eugeniusz, Piotr, Maria, Mikołaj, Blandyna, Florianna, Marcelin, Erasm, Efrem i Sadok.
1: Wszystkiego najlepszego dla dziś świętujących. Zagramy dla was oczywiście ze specjalną dedykacją, ale jeszcze nie teraz, bo już za chwilę zaprosimy na wiadomości.
2: Reklama.
3: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: Po reklamie.
0: Wtorek, drugi dzień czerwca, zegary pokazują godzinę 11, a my mamy dla was wiadomości.
7: Na początku tego wydania informujemy kierowców jadących do Lublina od strony Puław i Nałęczowa o utrudnieniach na bardzo popularnym skrzyżowaniu. Wczoraj ruszyła przebudowa spotkania ulic Głębokiej i Nałęczowskiej oraz Alei Kraśnickiej. Pierwszy etap prac to wymiana krawężników, a to powoduje zwężenia jezdni w rejonie robót. W sumie remont obejmie prawie 2 km dróg w wyjątkowo ruchliwej części Lublina. Kierowcy muszą liczyć się z wolniejszym przejazdem i możliwymi zatorami, zwłaszcza w godzinach szczytu. Miasto apeluje o ostrożność i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu. To są wiadomości Radia Impuls, a teraz zmieniamy temat. Już dziś w Puławach rusza seria wykładów psychologicznych, które odbędą się w Mediatece przy ulicy Wojska Polskiego. Prowadząca Lidia Nejkurs poruszy takie tematy jak walka ze stresem, lękiem czy samotnością. Będzie też mowa o tym, jak budować silne i zdrowe relacje w rodzinie. Organizatorzy podkreślają, że te zajęcia to odpowiedź na potrzeby mieszkańców regionu, mówi pastor Remigiusz Krok z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Puławach.
8: Ilość osób chętnych do psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów, no chyba świadczy o tym, że nie do końca znamy odpowiedzi na te pytania. I właśnie patrząc i kontaktując się z ludźmi, z mieszkańcami Puław, żyjąc między nimi, także widzimy taką potrzebę właśnie rozmawiania o tym, co robić, aby żyć stabilnie, aby mieć taką stabilność emocjonalną, i w tym celu zaprosiliśmy naprawdę znanego psychologa z wieloletnim doświadczeniem, aby mógł podpowiedzieć, zanim ktoś będzie musiał iść do specjalisty na psychoterapię czy na konsultację do psychiatry, aby umiał sobie poradzić w tym podstawowym zakresie własnymi siłami.
7: Oprócz wykładów przewidziano także warsztaty i indywidualne konsultacje. Każde spotkanie w Puławskiej Mediatece od dziś do piątku 12 czerwca będzie się zaczynało o godzinie 17. A teraz coś dla miłośników historii i lokalnych zabytków. Już w nadchodzącą niedzielę w Janowcu odbędzie się wydarzenie inaugurujące obchody 500-lecia zamku. Muzeum Zamek w Janowcu zaprasza na piknik historyczny pod hasłem Rycerskie Wychowanie, poświęcony epoce renesansu i historii zamku. W programie zaplanowano m.in. pokazy walk rycerskich, musztrę piechoty, prezentację dawnej artylerii, tańce dworskie oraz koncert muzyki dawnej. Zwieńczeniem dnia będzie pokaz Teatru Ognia. Na miejscu dostępne będą także warsztaty i stanowiska edukacyjne, w tym obozowisko rekonstruktorów, zbrojownia, mennica oraz prezentacje dawnych rzemiosł. Dla dzieci przewidziano gry i zajęcia historyczne. Niedzielne wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11 i będzie otwarte dla wszystkich uczestników. W tym wydaniu to już wszystko z regionu. Sprawdźmy, co nowego w kraju i za granicą. Włochy o poranku budzą się przerażone nocnym trzęsieniem ziemi.
9: Magnitudo 6,2 estato
10: lokalizzato dalla sala sismica 1,2. Trzęsienie według rzymskiego centrum sejsmicznego zlokalizowane było na morzu w rejonie północno-zachodniego wybrzeża Kalabrii.
7: Pani Agata mieszka w Amentei i tak opowiada, jak mieszkańcy odczuli moment wstrząsów.
11: W nocy zostaliśmy obudzeni przez mocny wstrząs, trzęsienie ziemi 6,2 w skali Richtera. Epicentrum, co prawda, na głębokości 250 km w morzu i to tak naprawdę prawdopodobnie nas troszeczkę w cudzysłowie uratowało, bo gdyby to trzęsienie było, to epicentrum było troszeczkę płycej, to prawdopodobnie tutaj sytuacja byłaby bardzo trudna.
10: Jak słyszymy, wstrząs był bardzo silny, ale do tej pory nie odnotowano żadnych zniszczeń. Taką informację przekazuje włoska obrona cywilna. Trzęsienie odczuwalne było we wszystkich regionach włoskiego południa. Kalabrii, Kampanii, Apulii, Basilicacie i na Sycylii. Brak redukcji punktów karnych to finansowy cios dla wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, przekonuje dyrektor poznańskiego WORD-u. Jutro, przypominamy, mają wejść w życie nowe przepisy dotyczące m.in. zaostrzenia kar dla kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość.
7: Benjamin Kubiak-Piła.
12: Jestem, dzień dobry.
7: I jakie problemy jeszcze pojawiają się w związku ze zmianą przepisów?
12: Przede wszystkim ciągły brak rozporządzenia, które reguluje dokładnie, za jakie wykroczenia punkty będą anulowane na kursie, a za jakie nie. WORD-y mają być przez to w zawieszeniu. Aspekt finansowy jest ważny, ponieważ środki same na siebie zarabiają, a mniej kursów redukujących to mniej pieniędzy.
13: W środę mają te przepisy się zmienić. Na razie niewiele wiemy. Jeżeli nie będzie redukcji punktów, to wszystkie WORD-y, poznański WORD również, będą finansowo w plecy. Każdą złotówkę, którą wydajemy na pensję, na benzynę, na samochody, na prąd, musimy zarobić. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w praktyce, ponieważ nie wiemy, jaka będzie treść rozporządzenia.
12: Mówi Włodzimierz Bogaczyk, dyrektor WORD-u w Poznaniu.
7: Już 21 stopni mamy w Puławach i w Końskowoli, a prognozy mówią o jeszcze 3 oczkach więcej. Dziś odczucie ciepła mamy podobne do tego, jakie sugerują termometry, bo wiatr jest słaby. Trochę chłodu może przynieść przelotny deszcz, który może się dziś zdarzyć w naszym regionie. Instytut Meteorologii nie wyklucza też tego, że lokalnie zagrzmi. U progu czerwca pogoda jest zmienna, ale środa zapowiada się nieco spokojniejsza.
1: Wtorkowe przedpołudnie, no to teraz to już możesz wychodzić. Teraz to tak.
0: Dziękuję.
1: Możesz świętować jeszcze dzień wychodzenia z biura teraz.
0: Jeszcze chwilę sobie tutaj posiedzę. Nie, żartowałem. Dziękujemy za dzisiejsze poranne spotkanie.
1: Ewelina Kraczek
0: i Marek Moc.
1: Zapraszamy na jutro. Miłego dnia.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. Po reklamie.
10: Wtorkowe popołudnie ma nam przynieść nawet 24 stopnie Celsjusza w Puławach i w Janowcu. Być może także przelotny deszcz, a nawet burze. Wiatr jest słaby, ale w drugiej części dnia może być bardziej porywisty. Pod wieczór niebo ma się bardziej zachmurzyć, ale noc powinna minąć spokojnie, z przynajmniej 11 stopniami i słabym wiatrem. W środę pogoda nadal ma być zmienna, ale synoptycy zapowiadają też na jutro więcej słońca.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne! Mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen. Po reklamie.
4: Jest wtorek, drugi dzień czerwca, minęło południe. W Radiu Impuls zapraszam na wiadomości.
5: Młody kierowca z powiatu opolskiego odpowie za posiadanie narkotyków. 21-latek wpadł podczas kontroli drogowej w Chodlu. Mundurowi patrolujący okolice zatrzymali jego auto do kontroli po tym, jak przyłapali go na driftowaniu. W obecności policjantów mężczyzna zachowywał się nerwowo, dlatego przeszukali jego i auto. W bagażniku znaleźli marihuanę. 21-latek został zatrzymany. Grozi mu kara nawet 3 lat więzienia. Wczoraj w Warszawie podpisano list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz transformacji energetycznej i rozwoju regionu kozienickiego. Dokument sygnowali przedstawiciele samorządu województwa mazowieckiego, powiatu i gminy Kozienice oraz spółki Enea Wytwarzanie. Porozumienie zakłada wspólne działania na rzecz rozwoju gospodarczego regionu, w tym przygotowanie nowych inwestycji, tworzenie miejsc pracy oraz rozwój technologii związanych z energetyką. Ma także ułatwić pozyskiwanie środków na dalsze projekty rozwojowe. Jak podkreślono, współpraca ma objąć zarówno kwestie transformacji energetycznej, jak i wsparcie lokalnej gospodarki oraz rozwój kompetencji mieszkańców regionu kozienickiego. A już w ten weekend w powiecie ryckim będzie świętowany jubileusz lokalnej firmy, która przez lata dawała zatrudnienie wielu mieszkańcom regionu. Spółdzielnia Mleczarska Ryki kończy w tym roku 100 lat. Główne obchody jubileuszu odbędą się w nadchodzącą sobotę i będą pełne atrakcji przygotowanych z myślą o całych rodzinach. Mówi Patryk Ćwikła, prezes zarządu SM Ryki.
6: 100 lat historii to wyjątkowa okazja do wspólnego świętowania. Dlatego przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. W godzinie 13 rozpocznie się oficjalna część jubileuszu, podczas której wspólnie uczcimy 100 lat naszej spółdzielni. 100 lat pracy, tradycji i ludzi, którzy tworzyli markę Spółdzielnia Mleczarska Ryki. Na scenie wystąpią znakomici artyści. Już o 15.15 zapraszamy na koncert Zenona Martyniuka. Wieczorem o 19.25 wystąpi duet Kuba i Kuba, a o 21.10 na scenie pojawi się zespół Bratanki. Oprócz gwiazd wieczoru wystąpią także lokalni artyści i zespoły, którzy zadbają o muzyczną oprawę naszego jubileuszu przez cały dzień.
5: Oprócz koncertów i konkursów przewidziano także pokazy lotnicze i atrakcje dla dzieci. Jak podkreślają organizatorzy, jubileusz ma być przede wszystkim okazją do podziękowania mieszkańcom oraz lokalnym producentom mleka, którzy przez lata współtworzyli historię ryckiej mleczarni. A ci, którzy w nadchodzący długi weekend chcieliby zwiedzić południową część naszego regionu, mogą skorzystać z nadwiślańskiej kolejki wąskotorowej. Zabytkowy skład będzie kursował w czwartek z Karczmisk przez Opole Lubelskie, a w sobotę przez Poniatową. W niedzielę do wyboru będą obie te trasy, a także podróż przez Polanówkę. Poza tym na stacji w Karczmiskach będzie można wspólnie odpocząć przy ognisku. Ta dodatkowa atrakcja potrwa od 11 do 15. A teraz przechodzimy już do doniesień z kraju i zagranicy.
7: To jest ośmieszanie państwa. Władza, która nie umie rządzić, ośmiesza się takimi wnioskami o prześladowanie swojej konkurencji. W ten sposób europoseł Patryk Jaki komentuje wniosek prokuratora generalnego o uchylenie mu immunitetu, zatrzymanie, siłowe doprowadzenie i przedstawienie zarzutów. Wiceprezesowi PiS zarzuca się przekroczenie uprawnień przy rozdawaniu posad w służbie więziennej. Łączymy się ponownie z Krzysztofem Berendą.
8: Witam ponownie.
7: Krzysztof, przed chwilą głos zabrali śledczy. Mhm. Jak oni tłumaczą wniosek o zatrzymanie europosła Jakiego?
8: Jak mówiła prokurator Anna Adamiak, tak zwaną ostrożnością procesową. Rzeczniczka prokuratora generalnego przekonuje, że śledczy wcale nie chcą zatrzymywać Patryka Jakiego i nie chcą sadzać go za kratkami. Nie, oni jedynie chcą mu postawić zarzuty, ale wolą na podorędziu mieć możliwość siłowego doprowadzenia go przed swoje oblicze.
9: Ale tylko wówczas, kiedy pan europoseł będzie przeprowadzenie tych czynności swoimi zachowaniami uniemożliwiał.
8: A jak uniemożliwiał? Dokładnie tak samo jak Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski.
9: Mamy już tego rodzaju doświadczenia, proszę państwa, że osoby, które mają uchylony immunitet tylko w zakresie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, stosują obstrukcję w ramach prowadzonych postępowań.
8: I prokuratorzy nie chcą tej sytuacji powtarzać. Wniosek o zgodę na zatrzymanie, doprowadzenie do prokuratury i postawienie zarzutów Patrykowi Jakiemu musi zatwierdzić Parlament Europejski. Ma się tym zająć za kilka tygodni.
7: Od września uczniowie podstawówek nie będą mogli korzystać ze smartfonów w szkołach. Rząd ma przyjąć rozporządzenie w tej sprawie na rozpoczynającym się właśnie posiedzeniu. Jak te zmiany komentują rodzice? W Szczecinie pytała o to Anna Pałamar.
10: Zdecydowanie byłbym za. Tylko żeby szafki tam zorganizować, jako żeby te dzieciaki w ogóle jakiś dostęp miały, kontakt z rodzicami.
11: Moje dzieci nie używają smartfonów w szkole. Jedynie mają aplikację, żeby mogła sprawdzać, czy wracają bezpiecznie do domu. A tak poza tym starają się nie używać, chyba że jest jakaś lekcja, gdzie panie każą wyciągnąć na angielskim, żeby zrobiły coś w telefonie.
7: Zakaz korzystania ze smartfonów ma obowiązywać w szkołach podstawowych zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach.
4: Słabo nam się ten czerwiec rozpoczyna, nie za dobrze, bo przynajmniej deszczu za dużo, ja tak uważam. Na termometrach na szczęście nie najgorzej, dzisiaj do 24 stopni Celsjusza, obecnie tych stopni mamy w okolicy 22-21. Na barometrach 995 hektopaskali, no i wieje słaby wiatr. I ten deszcz będzie nam dzisiaj towarzyszył przez całe popołudnie, a nawet i dłużej, a do tego jeszcze momentami w niektórych miejscach mogą pojawić się burze. Wtorkowe popołudnie rozpoczniemy o informacji o utrudnieniach przy wjeździe do Lublina od strony Puław i Nałęczowa oraz o prośby, by przekazywać odczyty wodomierzy samodzielnie. Do godziny 17:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Impuls.

Dziś drugi dzień czerwca, być może jeszcze gdzieś trwają imprezy z okazji Dnia Dziecka, a i owszem, i o takiej jednej dziś będę mówił na pewno, ale dzisiaj także w kalendarzu świąt nietypowych mamy dzień bez krawata. No i oczywiście tak jest, przypomina się i narzuca pewien cytat z pewnego filmu znanego polskiego, a raczej komedii, bo to film, a komedia to różnica, szczególnie jeśli komedię robi Bareja i mowa oczywiście o Misiu, a tam takie zdanie pada, trzeba puszczać w krawatach, klient w krawacie mniej awanturujący się jest, gdy dwie panie sprzątaczki dyskutują na temat kultury osobistej. No i okazuje się, że taki dzień bez krawata jest. No i teraz jak to można by było wejść wówczas do takiego miejsca, gdzie panie siedziały i podawały herbatę? No i wtedy bez krawata wejść pewnie by się nie dało, bo w krawacie klient mniej awanturujący się jest. Skąd wzięło się to chodzenie bez krawata? Ano stąd, że kiedy przyszła zmiana w naszym życiu w latach 90. i przyszły do nas korporacje bankowe czy prawnicze, wówczas wszyscy wyglądali identycznie elegancko w garniturach i krawatach, no ale trzeba było się rozluźnić i taki piątek na przykład bardzo często jest dniem luźniejszym dla tych, którzy chodzą pod krawatami. A dzisiaj możecie też chodzić bez krawatu, choć jest to wtorek.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Po reklamie.
9: Deszczowe popołudnie, a nawet w niektórych miejscach hałaśliwe, bo i burze, czyli grzmoty i pioruny mogą się pojawić, ale to jest taki okres właśnie majowo-czerwcowy, kiedy zdecydowanie więcej jest tych zjawisk atmosferycznych. Na termometrach do 22 stopni Celsjusza, maksymalnie zobaczymy do 24. Na barometrach niespełna 1000 hektopaskali. Mamy biometr niekorzystny. Na szczęście wiatr mamy słaby. No ale ten deszcz już zaczyna powoli mnie drażnić. Mam nadzieję, że za kilka dni zrobi się dużo ładniej. Dlaczego mówię, że za kilka? No tak z dystansem, bo kto wie, może już jutro. Ale o tym dowiemy się po godzinie 16 w naszej wydłużonej prognozie.
0: Słuchasz Radia Impuls.
10: Fight it now. Did DJ give you the spin?

wszystkim kierowcom jadącym z Puław czy też na Łęczowa z kierunku Eski czy chociażby ze starej trasy wjeżdżającej w ulicę Nałęczowską w stronę Lublina. Przypominamy o tym, że wczoraj rozpoczął się remont skrzyżowania Aleja Kraśnicka, Głęboka i Nałęczowska. To jest przebudowa tego jednego z najbardziej ruchliwych skrzyżowań w mieście. W pierwszym etapie drogowcy wymieniają krawężniki, no to co wiąże się z czasowym zwężeniem jezdni w rejonie tych prowadzonych prac. Remont będzie obejmował blisko 2 km ulicy, najpierw Głęboką, następnie Aleję Kraśnicką, a potem już fragment ulicy Nałęczowskiej. I bardzo dobrze, bo jeździ się tamtędy naprawdę fatalnie, przynajmniej jeśli chodzi o dziury. Nareszcie, można powiedzieć. No ale to okres taki właśnie przedwakacyjny i wakacyjny, kiedy w końcu można wziąć się za remonty. No to teraz musicie się liczyć ze spowolnionym ruchem i możliwymi korkami, szczególnie w godzinach szczytu. Dlatego miasto apeluje o zachowanie ostrożności, zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowania, najlepiej na omijanie tego miejsca, jeżeli jest taka możliwość. Radio i

0: to przede wszystkim informacja dla zamieszkujących w wiejskiej części gminy Puławy, bowiem trzeba się zebrać w sobie, odczytać licznik wodomierza i przekazać go. No właśnie gdzie? Już za chwilę o tym wszystkim powiem, bowiem w związku z nieobecnością inkasenta należy samodzielnie podawać stany wodomierzy. Dzięki temu to oczywiście umożliwi prawidłowe wystawienie faktury za dostawę wody i odprowadzenie ścieków. Odczyty można przekazywać osobiście w biurze przy ulicy Kozienickiej 15 w Górze Puławskiej. Inne dane kontaktowe znajdziecie na stronie Urzędu Gminy Puławy. Władze proszą mieszkańców o terminowe zgłaszanie danych, no wyjątkowo w związku z nieobecnością inkasenta należy samemu odczytać stan wodomierza i przekazać go odpowiednim służbom, czyli do biura przy ulicy Kozienickiej 15 w Górze Puławskiej.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Kaufland jest
9: fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Kaufland jest fresh.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
14: Po reklamie.

0: jeszcze z czasów, kiedy Britney Spears chętnie współpracowała, śpiewała, a nie jeździła na przykład pod wpływem samochodem. To Britney Spears wraz z Tiesto, On My Way, a już za chwilę będzie godzina 13 i przed nami wówczas najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
1: Reklama.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Biedronka.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Po reklamie.
5: Jest 2 czerwca, wtorek, godzina 13 w Radiu Impuls. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
6: Już jutro wejdą w życie nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Rowerzyści i osoby do 16 roku życia poruszające się hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego będą musiały obowiązkowo używać kasków ochronnych. Nowe regulacje mają poprawić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz ograniczyć liczbę poważnych urazów głowy w wypadkach. Mają też przypominać o wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo na drodze, szczególnie w rejonie szkół i przejść dla pieszych. A teraz przypominamy internautom, by ostrożnie podchodzili do wirtualnych ofert, które obiecują szybkie zyski. 63-letnia mieszkanka powiatu zwoleńskiego padła ofiarą oszustów podszywających się pod doradców inwestycyjnych. Kobieta trafiła na ofertę inwestycji w złoto i akcje znanej spółki. W trakcie kontaktu przestępcy nakłonili ją do przekazywania kodów BLIK oraz podania danych do bankowości elektronicznej. Aby wzbudzić zaufanie, przesyłali fałszywe informacje o zyskach, a także wykonali niewielki przelew na jej konto. W efekcie z rachunku zniknęły oszczędności. Policja przypomina, że obietnice szybkiego zysku często są elementem oszustwa, a danych do logowania do banku nie należy nikomu udostępniać. ZUS zamierza rozwijać swoje aplikacje mobilne, które pomagają klientom zakładu w korzystaniu z usług i załatwianiu spraw bez konieczności wizyty w placówce. Jakie to narzędzia, przypomina Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału ZUS.
7: Już prawie co dziesiąty użytkownik portalu ZUS korzysta także z naszych aplikacji mobilnych. Najpopularniejsza to aplikacja mZUS. To jest narzędzie dla klientów indywidualnych i korzysta dzisiaj z niego przeszło 1 300 000 ubezpieczonych, emerytów, rencistów i opiekunów dzieci. Mamy też osobną aplikację dla lekarzy i asystentów medycznych, która służy m.in. do wystawiania zwolnień lekarskich, a miesiąc temu do oferty dołączyła też aplikacja mZUS dla płatnika, czyli bezpłatne narzędzie dla przedsiębiorców i ich księgowych. Zamierzamy te aplikacje rozwijać i rozbudowywać o nowe funkcje.
6: A co ma się zmienić?
7: W mZUS dla płatnika planujemy m.in. udostępnić e-płatności składek, czyli będzie można prosto z aplikacji opłacić comiesięczne składki. Natomiast w aplikacji dla klientów indywidualnych chcemy rozbudować możliwości pokazywania prognozy przyszłej emerytury. W przyszłym roku zamierzamy udostępnić usługę, w której użytkownik będzie mógł szybko sprawdzić, jak długość jego dalszej aktywności zawodowej wpłynie na wysokość przyszłego świadczenia.
6: A na koniec propozycja dla rowerzystów, którzy chcą połączyć rekreację ze zwiedzaniem naszego regionu. Lokalna grupa działania Zielony Pierścień szykuje rajd rowerowy ze startem i metą przy dworku Kossaków w Kośminie. 21 czerwca uczestnicy przejadą około 50 km, mijając między innymi Cezaryn, Parafiankę, Sarny, Zalesie, Niwę Babicką i Ryki. Po drodze zaplanowano postoje i krótkie zwiedzanie wybranych miejsc, w tym Muzeum Ceglarstwa Zabytków oraz Miejsc Pamięci. Trasa poprowadzi drogami asfaltowymi, ale też gruntowymi, dlatego warto zabrać rowery trekkingowe albo górskie. Zapisy potrwają do 18 czerwca. Formularz i wszystkie informacje o rajdzie znajdziecie na stronie zielonypierścień.eu. W tym wydaniu to już wszystko z regionu. Teraz przed nami wiadomości z kraju i ze świata.
0: Wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela będzie odpowiedzialna za kampanię w wyborach na prezydenta Krakowa, poinformował szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Przypomnijmy, po tym jak lider regionalnej Koalicji Obywatelskiej Aleksandry Miszalskiej został w referendum odwołany z funkcji prezydenta Krakowa, rozwiązane zostały struktury regionalne partii w Małopolsce, a wiceszefowa ugrupowania, wicemarszałek Niedziela, została wyznaczona na komisarza regionalnego. To kontekst, a na linii Kasper Wróblewski. Jakie będą główne cele Doroty Niedzieli?
4: To w pierwszej kolejności wyłonienie kandydata na prezydenta Krakowa i plan na kampanię. Jednak jak mówi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński, wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela będzie miała też inne zadania.
8: Będzie również odpowiedzialna za wewnętrzne wybory do Rady Regionu Koalicji Obywatelskiej Małopolski, a także później wyboru zarządu i osoby, która będzie pełnić funkcję przewodniczącego czy przewodniczącej zarządu regionu Koalicji Obywatelskiej.
4: Każdy z koalicjantów zapewne wystawi swojego przedstawiciela, jeśli chodzi o wybory w Krakowie, tak mówi poseł PSL-u Marek Sawicki.
9: Naturalnym kandydatem Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta w Krakowie powinien być minister Raś, natomiast jakie będą decyzje władz partii, tego nie wiem.
4: Do tej pory nie znamy kandydatów na prezydenta Krakowa z ramienia Koalicji Obywatelskiej PSL-u, a także, zerkając w stronę opozycji, Prawa i Sprawiedliwości.
0: Generał Ireneusz Nowak został nowym dowódcą operacyjnym rodzajów Sił Zbrojnych. Akt mianowania wręczył mu prezydent Karol Nawrocki. Generał Nowak zastąpił na stanowisku generała Macieja Klisza, który obejmie funkcję szefa sztabu w sojuszniczym dowództwie Sił Połączonych NATO w Bronsum w Holandii. Rząd na trwającym właśnie posiedzeniu przyjmuje projekt nowelizacji prawa oświatowego, który wprowadza zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych. Przed spotkaniem z ministrami głos zabrał premier Donald Tusk. Magdalena Greinert,
10: tak,
0: witamy serdecznie. Magdaleno, od zakazu mają być wyjątki.
10: To głównie względy zdrowotne, kiedy telefon jest potrzebny do kontroli stanu zdrowia, na przykład w przypadku cukrzycy. Zakaz nie będzie też obowiązywał na wycieczkach i kiedy urządzenie będzie używane w celach dydaktycznych za zgodą nauczyciela.
11: Postarajmy się z jak najlepszą wolą i ze świadomością, że przepisy nigdy nie będą stuprocentowo skuteczne ani doskonałe. Z jak najlepszą wolą jeszcze precyzować pracę nad tym.
10: Mówił przed rozpoczęciem obrad Donald Tusk. Po przyjęciu przez rząd projekt trafi do Sejmu. Zakaz używania telefonów w podstawówkach ma obowiązywać od początku nowego roku szkolnego. Nie ma planu wprowadzania podobnego zakazu w szkołach ponadpodstawowych.
5: Deszczowe popołudnie, ale nie za zimne, czyli taki ciepły deszcz. Niektórzy lubią biegać po ciepłym deszczu, ale bez przesady, najlepiej to z rana, tak jak słonko wschodzi, jest tęcza i trochę pada, ale dzisiaj to zupełnie deszcz nie do biegania. 24 maksymalnie na termometrach dziś po południu powinniśmy zobaczyć i to już niebawem. Obecnie w okolicach 22-23 na barometrach niespełna 1000 hektopaskali i mamy słaby wiatr nawet w podmuchach. Generalnie, tak jak patrzę na pogodę i tak jak to synoptycy ocenili, biomet mamy dzisiaj niekorzystny. O godzinie 13:00 przypomnę Wam o zbliżającym się pikniku z okazji stulecia spółdzielni mleczarskiej Ryki, ale także będziemy mówić o konkursie Mosirupu Ławy dla najaktywniejszych w kręceniu dla rowerowej stolicy Polski. Do 17:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
12: Impuls.

0: czas na newsy i plotki ze świata show biznesu. I to jest idealna nazwa do tego, o czym będę mówił dzisiaj. A jako, że jestem nie fanem tańca z gwiazdami, lecz oglądaczem, po to, by móc wam o nich opowiadać, o tych tańcach i o tych zakulisowych sprawach, to teraz w końcu mogę spełnić swoje podejrzenia. Bowiem od początku wiedziałem, tak jak to powiedział kiedyś Wojewódzki przed ostatnim finałem, że on już zna zwycięzców, choć jeszcze nikt o tym nie wiedział. Tak ja wiedziałem, że między Bagiem a Magdą Tarnowską iskrzy, że tam coś się dzieje, że tam będzie z tego może nie małżeństwo, ale jakiś związek, miłość i przyjemność niejedna. I okazało się, że po miesiącach plotek, niedomówień i wymijających odpowiedzi Bagi oraz Magda Tarnowska w końcu potwierdzili to, czego od dawna domyślali się ich fani. Zakochani pokazali romantyczne nagrania, a przy okazji wiele osób zaczęło interesować się tym, jaka różnica wieku dzieli zwycięzców Tańca z Gwiazdami. No to szybko was poinformuję, że tylko 3 lata. Naprawdę? Oczywiście pani jest starsza od pana w tym wypadku, ale nie są to jakieś ogromne różnice wieku, więc można pozostaje, chcemy być może życzyć im wszystkiego najlepszego, żeby się oczywiście spełniali, żeby byli szczęśliwi i żeby wygrywali jeszcze inne konkursy. Czemu nie? Najważniejsze, żeby taka miłość, która właśnie pojawiła się w taki sposób, trwała jak najdłużej, a nie była tylko chwilową zachcianką i spowodowana tym, aby media o nich mówili.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
0: Parasolki i kalosze na pewno dzisiaj noszę. Nie czuję znów, jak mi się rymuje, ale one się przydadzą. Natomiast nie trzeba zakładać nic, co musiałoby was mocno ogrzewać, bo temperatura powyżej 20 stopni. Można zatem założyć sobie na przykład na podkoszulek taką jakąś plastikową czy lekko gumowaną pelerynkę z kapturem, no bo będzie padał deszcz i pada i do końca dnia tak to będzie wyglądało. Jak będzie wyglądało to w nocy i później o tym będę mówił po godzinie 16. Teraz na barometrze niespełna 1000 hektopaskali. Tam na termometrze 22-23 stopnie Celsjusza, no i słaby wiatr.
1: Słuchasz Radia Impuls. Ale, lej, lej, lej, lej, lej, lej, lej, lej.

0: Choć do weekendu jeszcze daleko, to już warto sobie zaznaczyć tę datę. 6 dzień czerwca, Ułęcz Motopark i oczywiście stulecie spółdzielni mleczarskiej Rykimny. I w związku z tym będzie się działo mnóstwo fantastycznych atrakcji, od koncertów, przez animacje i zabawy dla dzieci, przez pokazy lotnicze, przez różne prezentacje motoryzacyjne, strefy edukacyjne i technologiczne. Będzie Zenek Martyniuk. Jakże mogłoby zabraknąć takiego artysty na tak ważnym wydarzeniu. Będą również Bratanki, do tańca będzie przygrywał DJ Adamus, będzie dużo innych zespołów, może mniej znanych, ale także lubianych w regionie i nie tylko. Jak podkreślają przedstawiciele spółdzielni, jubileusz jest przede wszystkim okazją do spotkania z mieszkańcami i docenienia wieloletnich relacji z lokalnymi producentami mleka oraz regionem, z którym firma jest związana od pokoleń. Wszystko to 6 czerwca. Motopark Ułęcz zamieni się w przestrzeń pełną muzyki, pokazów i rodzinnych atrakcji.
1: Radio Impuls.

Hej, sprężyści, rowerzyści, ależ mam dzisiaj formę na rymowanie, nie mogę się poznać. Uwaga, konkurs mam od Mosir Puławy dla tych wszystkich, którzy kręcą kilometry dla Puław. Koszulka rowerowa za 300 kilometrów z Mosir Puławy. No i teraz tak, po najważniejsze. Pierwszych 30 uczestników, którzy w okresie do 30 czerwca przejadą minimum 300 kilometrów, zarejestrowanych oczywiście w aplikacji Aktywne Miasta, otrzymają taką koszulkę rowerową Mosir Puławy, piękną, żółtą, jak to u liderów kolarskich. Poza tym warunkiem otrzymania nagrody jest oczywiście dołączenie do aplikacji Aktywne Miasta, do grupy Mosir Puławy, przyjechać co najmniej 300 kilometrów, o czym mówiłem. No i musimy jakoś to udowodnić, czyli pokazać w tej aplikacji zarejestrowanie przejazdu. Koszulki będą wydawane do wyczerpania, czyli tych pierwszych 30 otrzyma je po spełnieniu tych warunków, o których wspomniałem. Jeśli już przekroczycie granicę 300 kilometrów, musicie się skontaktować telefonicznie z Mosir Puławy, zresztą na stronach internetowych, czy nawet na fanpage'u na Facebooku Mosiru Puławy możecie znaleźć informacje z numerem telefonu, gdzie należy zadzwonić, kiedy przejedziecie już 300 kilometrów. Być może już tacy są, kto wie, a przecież dopiero co wczoraj rozpoczął się ten miesiąc, kiedy walczymy o kilometry do Puław, dlatego dla tych pierwszych 30 Mosir fundował bardzo fajne koszulki liderów.

0: Reklama.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Impuls.

0: Na chwilę do raju zabrał nas George Ezra. Paradise za nami, przed nami godzina 14. Wówczas zapraszam na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
1: Reklama.
2: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Po reklamie.
3: Jest wtorek, drugi dzień czerwca, mamy godzinę 14:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Impuls.
4: Zakaz kąpieli i wchodzenia do wody nadal obowiązuje na terenie tzw. piaskarni w Gołębiu. Leśnicy z Nadleśnictwa Puławy przypominają, że zbiornik nie jest kąpieliskiem ani miejscem przeznaczonym do rekreacji, a przebywanie w jego obrębie jest zabronione. Jak podkreślają leśnicy, akwen może stwarzać poważne zagrożenie. Dno jest nierówne i trudne do przewidzenia, a brzegi mogą się osuwać. Dodatkowo jakość wody nie jest monitorowana, a na miejscu nie ma ratowników ani infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo. Mimo obowiązujących zakazów, teren wciąż przyciąga osoby szukające ochłody. Nadleśnictwo apeluje o rozwagę i przestrzeganie przepisów, przypominając, że lekceważenie oznakowania może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Rusza nabór do Dziennego Domu Senior Plus w Opolu Lubelskim. Centrum Usług Społecznych poszukuje uczestników do placówki działającej przy ulicy Kolejowej. Oferta skierowana jest do mieszkańców gminy Opole Lubelskie, którzy ukończyli 60. rok życia. Dzienny Dom Senior Plus zapewnia możliwość aktywnego spędzania czasu, udziału w zajęciach integracyjnych, edukacyjnych i prozdrowotnych oraz rozwijania zainteresowań. Program ma wspierać aktywność seniorów i przeciwdziałać ich wykluczeniu społecznemu. Rekrutacja potrwa od 22 do 29 czerwca. Dokumenty należy składać w Centrum Usług Społecznych przy ulicy Ogrodowej w Opolu Lubelskim. Uczestnicy zakwalifikowani do projektu będą mogli korzystać z oferty placówki od początku sierpnia przyszłego roku do końca czerwca 2027 roku. Jeśli planujecie długi czerwcowy weekend na Mazowszu, warto rozważyć podróż koleją. Koleje Mazowieckie przypominają o specjalnym bilecie wycieczkowym. Zasady programu przybliża Weronika Szydłowska.
5: Koleje Mazowieckie już po raz 10 ułatwiają podróżnym dostęp do instytucji kultury na terenie całego Mazowsza. W ramach programu każdy posiadacz ważnego biletu kolei może skorzystać ze zniżek na wstęp do muzeów, teatrów i centrów sztuki będących partnerami akcji. W naszym regionie są to między innymi Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Co ważne, z oferty można korzystać także do 30 dni po zakończeniu ważności biletu. Wystarczy okazać go w kasie danej instytucji.
4: Z oferty będzie można korzystać od środy 3 czerwca od godziny 18 aż do niedzieli 7 czerwca. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość bezpłatnego przewozu roweru lub psa. Z kolei Urząd Gminy Puławy zaprasza na truskawkowy rajd rowerowy, który odbędzie się w sobotę 13 czerwca. Uczestnicy pokonają około 32-kilometrową trasę prowadzącą przez drogi asfaltowe, polne ścieżki i leśne dukty wśród plantacji truskawek, z których słynie gmina. Rajd przeznaczony jest dla osób od 10 roku życia, a liczba miejsc jest ograniczona do 100 osób. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 7 czerwca, a o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy Puławy. Tyle z Puław i okolic. Teraz przechodzimy do wiadomości krajowych i zagranicznych. Bogdan Zalewski.
6: 150 osób musiało opuścić gmach Politechniki Bydgoskiej. Powód: podejrzenie wykrycia niebezpiecznej substancji. Stanisław Pawłowski, kogo i skąd konkretnie ewakuowano?
7: Pracowników i studentów z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt. Według moich informacji nie doszło do wycieku substancji. Na miejsce skierowano 5 zastępów Straży Pożarnej, specjalistyczną grupę chemiczną oraz policję wraz z pirotechnikami. Wszystko zaczęło się od znalezienia niewielkiej ilości substancji przechowywanej na terenie uczelni. Jej oznaczenie sugerowało, że może mieć właściwości wybuchowe, dlatego podjęto działania profilaktyczne. Teraz strażacy i specjaliści identyfikują zawartość pojemnika. Wstępne informacje wskazują, że może chodzić o substancję wykorzystywaną między innymi do barwienia preparatów biologicznych. Nie ma osób poszkodowanych, a działania wciąż trwają.
6: Ponad 430 osób ewakuowano z Liceum Ogólnokształcącego nr 3 imienia Adama Mickiewicza we Wrocławiu. Podczas prac ziemnych przed budynkiem szkoły przy ulicy Składowej znaleziono pocisk artyleryjski z II wojny światowej. Na miejsce wezwano saperów. Rośnie tragiczny bilans serii rosyjskich ataków na Kijów. 6 osób zginęło, a 64 zostały ranne. W ukraińskiej stolicy doszło do poważnych zniszczeń. Jedna z rakiet uderzyła w 10-piętrowy blok. Rosyjskie pociski spadły także na Dniepr. Pod gruzami zniszczonego 4-piętrowego budynku prawdopodobnie znajdują się ludzie. Na miejscu trwa akcja ratownicza. W związku z atakiem rosyjskiego wojska na Ukrainę, w nocy w polskiej przestrzeni powietrznej operowało nasze lotnictwo. Zakomunikował wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: Dzisiaj w nocy nad polskim niebem operowali zarówno francuscy piloci na francuskich Rafaelach, polscy piloci na F-16, tankowce do tankowania w powietrzu sojuszniczego dowództwa wydzielone przez komponent włoski, nasze systemy obrony powietrznej oraz holenderskie systemy obrony powietrznej na lotnisku Rzeszów-Jasionka.
6: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych we wcześniejszym komunikacie zapewniało, że polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Jutro wzrośnie cena maksymalna za litr diesla, oba rodzaje benzyny bez zmian. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 95 groszy, 98 6,54, a oleju napędowego 6 zł 40 groszy.
3: Termometry mają wskazania do 24 stopni Celsjusza, choć za oknem nie wygląda to na taką temperaturę. To jednak jest, pada deszcz i padać będzie w wielu miejscach. Trochę będzie przerywany, trochę będzie znowu mokro, potem znowu będzie padać i tak do wieczora, a nawet później. Na barometrach niespełna 1000 hektopaskali i wieje słaby wiatr. Do godziny 15 będę miał nie lada gratkę dla fanów gier planszowych w Puławach oraz przypomnę o zbiórce krwi na Puławskich Azotach, tym razem dla dzieci. Na 97,2 FM do godziny 17. Witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Impuls.

Mam ciekawostkę dla tych, którzy interesują się kinem i filmem, a wiem, że takich nie brakuje. No i jeżeli gdzieś w towarzystwie podczas wakacji, urlopu albo po prostu będziecie rozmawiać o filmie i o Oscarach, to możecie błysnąć niczym Oscar na scenie. Bowiem to ciekawostka dotycząca australijskiej aktorki Kate Blanchett, która otrzymała Oscara, ci, którzy interesują się kinem, wiedzą o tym, za rolę Katharine Hepburn w filmie Aviator i tym samym stała się jedyną aktorką w historii, która otrzymała tę nagrodę za wcielenie się w aktorkę, która również zdobyła tę nagrodę. No i co? I co? I tak możecie zapytać wszystkich, którzy będą siedzieli przy stole. Wiedzieliście o tym?

0: Radio Impuls.
1: Reklama. My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Przenieś się do świata rycerzy i dworskich tradycji. Już w niedzielę 7 czerwca w parku przy zamku odbędzie się niezwykłe wydarzenie z okazji 500-lecia Zamku w Janowcu. Rycerskie wychowanie to żywa lekcja historii pełna emocji i niezapomnianych wrażeń. Widowiskowe walki na miecze, pokazy artylerii, koncert muzyki dawnej, tańce dworskie, teatr ognia, warsztaty dawnych rzemiosł i wiele innych atrakcji dla całej rodziny. Czeka cię wyjątkowa podróż w czasie. Wstęp wolny.
7: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
10: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
11: Niestety pogoda to akurat dzisiaj nie dostanie Oscara, choć broni się tą temperaturą, która jest powyżej 20 stopni i to jedynie powoduje, że jeszcze na nią nie psioczę tak jak potrafię. No ale cóż, 23-24 stopnie to naprawdę niezły wynik przy deszczu i możliwych burzach. Ciśnienie nie za wysokie ani nie za niskie, to jest interesujące, jakieś 995-97 hektopaskali i mamy słaby wiatr, to jest kolejna dobra informacja, bo przy takim deszczu byłoby niemiło, nawet jeśli jest wysoka temperatura. No deszcz i wiatr to naprawdę dwie rzeczy, dwa aspekty pogody, które nie powinny się łączyć.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Zbliża się wyjątkowe wydarzenie i święto dla wszystkich fanów gier planszowych. Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika w czerwcu zaprasza na turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski Catan 2026, organizowany przez CKU Team Polska. Zapisy na turniej trwają do 19 czerwca, jednak nie warto z tym zwlekać. Samo wydarzenie odbędzie się dzień później, więc w sobotę 20 czerwca i będzie otwarte także dla publiczności. Organizatorzy też podkreślają, że kibicować mogą wszyscy, zarówno doświadczeni gracze, jak i osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z grą Catan. Turniej ma być nie tylko okazją oczywiście do rywalizacji, ale też do integracji środowiska, zatem zachęcam wszystkich tych, którzy lubią różnego rodzaju negocjacje, nieprzewidywalne zwroty akcji i taktyczne decyzje.
1: Radio Impuls.

0: honorowych dawców krwi. Przy grupie Azoty Zakłady Azotowe Puławy zaprasza wszystkich chętnych do udziału w kolejnej akcji honorowego krwiodawstwa w grupie Azoty Puławy, która odbędzie się w dniu 18 czerwca w czwartek w budynku dyrekcji naczelnej przy bramie numer 1. Początek akcji od godziny 8:30 według listy obecności. Ale uwaga, przypominam, jeżeli chcecie wziąć udział w tymże właśnie terminie w akcji krwiodawstwa, należy wcześniej wysłać wiadomość SMS-ową ze swoim imieniem i nazwiskiem na odpowiedni numer. Ten znajdziecie chociażby na profilu facebookowym Klubu Honorowych Dawców Krwi Dar Życia przy grupie Azoty. Zebrana w tym dniu krew będzie przekazana jak co roku w czerwcu dla dzieci przebywających na oddziałach Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.

0: Tę godzinę muzycznie kończy Kajra, za chwilę będzie 15. Zapraszam wtedy po krótkim bloku reklamowym na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: A cappuccino też za 7?
3: Też.
4: A flat white?
3: Też.
4: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Impuls na 97,2 FM. Minęła 15. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
6: Policjanci z powiatu opolskiego zatrzymali młodego kierowcę, u którego znaleziono narkotyki. Do kontroli drogowej doszło w Chodlu, gdzie funkcjonariusze zwrócili uwagę na samochód wykonujący niebezpieczne manewry, w tym drift. Podczas interwencji zachowanie 21-letniego kierowcy wzbudziło podejrzenia mundurowych. Mężczyzna był nerwowy, dlatego policjanci zdecydowali o przeszukaniu jego oraz pojazdu. W bagażniku ujawnili marihuanę. 21-latek został zatrzymany i odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. W Puławskiej Mediatece rozpoczyna się cykl bezpłatnych spotkań z psychologiem poświęconych radzeniu sobie ze stresem, emocjami oraz budowaniu relacji z bliskimi. O szczegółach cyklu mówi pastor Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Puławach Remigiusz Krok.
7: Zorganizowaliśmy właśnie spotkania, które się będą odbywały od 2 czerwca w Bibliotece Miejskiej, a gościem tych spotkań będzie pani Lidia Nejkurs, która jest wieloletnim psychologiem, który ma kilkadziesiąt lat doświadczenia zawodowego. Obecnie pracuje w Rydze na Łotwie. Przyjedzie tutaj do nas, do Puław specjalnie, aby się spotkać z mieszkańcami miasta i będzie mówiła właśnie na temat zasad dobrego życia w ramach takiej profilaktyki życia psychicznego.
6: Pierwsze spotkanie odbędzie się dziś, a kolejne zaplanowano w wybrane dni między 2 a 12 czerwca. Każde z nich rozpocznie się o godzinie 17. Spółdzielnia Mleczarska Ryki świętuje w tym roku 100. rocznicę działalności. Główne obchody jubileuszu zaplanowano na 6 czerwca. Na mieszkańców regionu czekać będą koncerty, pokazy oraz liczne atrakcje. Nie zapomniano również o najmłodszych uczestnikach jubileuszu, mówi prezes zarządu Spółdzielni Mleczarskiej Ryki Patryk Ćwikła.
8: Przez cały dzień będą działały strefy animacji dla dzieci, koło fortuny z ryckimi gadżetami, strefa naukowa przygotowana przez Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, strefa motoryzacyjna oraz symulatory lotnicze. Wydarzenie poprowadzi Tomasz Kamel. Jeszcze raz serdecznie zapraszam. 6 czerwca w Motoparku Łęcz, wstęp wolny. Przyjedźcie całymi rodzinami i wspólnie świętujmy 100 lat Spółdzielni Mleczarskiej Ryki.
6: Jak zaznaczają organizatorzy, jubileusz ma być także formą podziękowania dla mieszkańców regionu oraz producentów mleka, którzy przez lata współtworzyli historię ryckiej mleczarni. A teraz przenosimy się do Janowca, gdzie już w najbliższą niedzielę rozpocznie się cykl wydarzeń związanych z obchodami 500-lecia miejscowego zamku. Muzeum Zamek w Janowcu zaprasza na piknik historyczny, który poświęcony będzie epoce renesansu i dziejom zamku. W programie przewidziano pokazy walk rycerskich, musztre piechoty, tańce dworskie oraz koncert muzyki dawnej. Zwieńczeniem wydarzenia będzie pokaz Teatru Ognia. Na uczestników czekać będą także warsztaty i stanowiska edukacyjne, a dla najmłodszych przygotowano gry i zajęcia historyczne. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11 i będzie otwarte dla wszystkich chętnych. To wszystko, jeśli chodzi o region. Teraz czas na wiadomości krajowe i międzynarodowe.
9: Malcarzowice walczą ze skutkami trąby powietrznej, która w sobotę przeszła przez tę wioskę na Opolszczyźnie. Ucierpiało 18 budynków. Na miejscu jest Martyna Czerwińska.
10: Tony drewna, stali, wyposażenia domów zalega na poboczach. Zerwane dachy są już przykryte folią. Mieszkańcy z pomocą służb sprzątają podwórka i to, co pozostało z budynków.
11: Wszystkie bramy wjazdowe są zburzone. Dach został zerwany. Całe wyposażenie zostało zniszczone, zalane.
10: Ten potworny smutek jest tu bardzo uderzający. Poszkodowani powiedzieli mi, że dopiero zaczyna do nich docierać, jak bardzo zmieni się ich życie. Pani Martyna ma 6 małych dzieci, a jej dom grozi zawaleniem.
12: Ciężko się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. Nie wiemy, kiedy tu wrócimy.
10: Poszkodowani mogą już składać wnioski o wsparcie finansowe, na razie doraźne w kwocie 8 000 zł. Jutro na miejsce mają dotrzeć ubezpieczyciele, a nadzór budowlany ocenia w tej chwili straty.
9: Znalezienie kwasu pikrynowego było powodem ewakuacji 150 osób z gmachu Politechniki Bydgoskiej. Zajęcia dla studentów zostały dzisiaj odwołane. Stanisław Pawłowski.
13: Podczas rutynowego wewnętrznego przeglądu substancji chemicznych w jednej z fiolek stwierdzono występowanie, jak mówiłeś Bogdanie, kwasu pikrynowego w postaci wymagającej weryfikacji pod kątem bezpieczeństwa.
14: Zidentyfikowano po prostu substancję, która nie była zewidencjonowana, która prawdopodobnie dużo wcześniej powinna była być zutylizowana, a jest to substancja, która jest u nas używana jako barwnik do preparatów biologicznych.
13: Przyznaje Szymon Różański, rzecznik uczelni. Wtedy wdrożono standardowe procedury i powiadomiono straż pożarną. Nikomu nic się nie stało.
9: Nowa gwiazda światowego tenisa, jak nazywają Maję Chwalińską paryscy obserwatorzy, ma dziś chwilę wytchnienia po awansie do ćwierćfinału French Open. Polka dopiero jutro stoczy pojedynek z Rosjanką Anną Kanińską o awans do półfinału wielkoszlemowego turnieju. Marek Gładysz.
15: Paryscy komentatorzy podkreślają, że jeden dzień odpoczynku to dla Maji Chwalińskiej konieczna chwila wytchnienia, biorąc pod uwagę rytm rozgrywek na kortach Rolanda Garrosa, który czasami określany jest przez specjalistów jako wycieńczający. Zawodniczki często grają co drugi dzień, co wymaga stalowej kondycji fizycznej. Francuskie media zauważają jednak, że dotąd nie było widać w grze Polki żadnych oznak zmęczenia, choć zmaga się ona z kontuzją uda. Obserwatorzy sugerują, że Maja Chwalińska będzie prawdopodobnie analizowała dziś nagrania poprzednich meczów Anny Kalińskiej, by ustalić, co jest piętą achillesową jutrzejszej przeciwniczki.
0: W pogodzie niewiele zmian, cały czas deszczowe chmury, zachmurzenie duże. Czy są jakieś przejaśnienia? Może gdzieś między murami na chwilę komuś słońce się pokaże. Na barometrach, tak powiedziałbym, nie za wysoko, nie za nisko, niespełna 1000 hektopaskali, mamy bardzo słaby wiatr, a temperaturę w okolicach 23 stopni Celsjusza. O 16 będę miał dla Was zaproszenie na dzisiejszy charytatywny spektakl z okazji Dnia Dziecka w Markuszowie oraz ostrzeżenie przed kąpieliskiem w Gołębiu, bo są tacy, którzy tam jeszcze chcą się kąpać. Do 17 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
2: Radio Impuls.

0: Stara prawda mówi, że gdy zdobędziesz duże pieniądze lub je wygrasz, lepiej się nie chwal i nie tylko obcym, ale przede wszystkim rodzinie, bo ci będą już uważali, że są wyłączeni do korzystania z tejże sumy. Tak było między innymi ze słynnym aktorem Chrisem Tuckerem. To ten czarnoskóry komik, który grał w na przykład Godzinach Szczytu. No i właśnie gdy członkowie rodziny Chrisa Tuckera usłyszeli, że aktor zarobił 20 milionów dolarów za Godziny Szczytu 2, zaczęli składać wypowiedzenia, sądząc, że Tucker będzie ich utrzymywał. No ten szybko na szczęście rozwiał ich marzenia i kazał wracać do roboty.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
5: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
4: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
2: Po reklamie.
0: Deszczowo i ciepło, no i tak się zastanawiam, czy to przypadkiem nie jest idealna pogoda na grzyby. Ale z drugiej strony też nie wiem, czy to trochę nie za wcześnie. A z trzeciej strony, jeśli takowa jest, a pewnie jest, to nie znam się aż tak na grzybach i pewnie coś w czerwcu można zbierać. W każdym razie jest duszno, parno i wilgotno. Jeśli chodzi o deszcz, ten nam towarzyszy i towarzyszyć będzie jeszcze jakiś czas. Jak długo, o tym za godzinę w naszej wydłużonej prognozie. Na termometrach do 23 stopni Celsjusza, na barometrach lekko poniżej 1000 hektopaskali.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Choć Dzień Dziecka miał miejsce wczoraj, a imprezy z okazji Dnia Dziecka odbywały się już w weekend, w piątek, sobotę, niedzielę, no i wczoraj, no to jeszcze dzisiaj można skorzystać z takich uroczystości. I właśnie z okazji Dnia Dziecka Gminny Dom Kultury i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Markuszowie zapraszają mieszkańców na takie wydarzenie, które ma połączyć i fajną, doskonałą zabawę z pomocą dla najmłodszych. Dzisiaj o godzinie 18 w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Markuszowie odbędzie się charytatywne przedstawienie Czerwony Kapturek, a dochód ze spektaklu wesprze remont przedszkolnej sali. Organizatorzy przygotowali dla widzów naprawdę fajne widowisko, podobno pełne humoru i ma dostarczyć wielu niezapomnianych emocji. Takie niby oficjalne stwierdzenie, ale słyszałem, że naprawdę będzie wesoło, tym bardziej, że nie wiadomo, pojawi się na scenie. Jakie niespodzianki będą czekać na publiczność? O tym wszystkim przekonacie się dopiero podczas przedstawienia. Zachęcam, dzisiaj godzina 18. To jest sala widowiskowa Gminnego Domu Kultury w Markuszowie. Zapraszam na to charytatywne przedstawienie Czerwony Kapturek.
1: Radio Impuls.

0: Robi się coraz cieplej, coraz chętniej i częściej szukamy miejsc, w których możemy się ochłodzić. No i oczywiście popływać. A że nie każdy może sobie gdzieś tam wyjechać albo wyjść na basen lub pojechać nad jezioro, no to próbujemy kąpać się tam, gdzie można. No właśnie, nie można. Tylko tam, gdzie możemy, albo przynajmniej gdzie jest taka opcja, choć oficjalnie nie wolno, bo Nadleśnictwo Puławy apeluje o niewchodzenie do wody na terenie tak zwanej piaskarni w Gołębiu. Chodzi o miejsce dawnego wyrobiska, które nie jest kąpieliskiem i nie zostało przeznaczone do rekreacji. Objęto to miejsce zakazem wstępu i kąpieli. Leśnicy podkreślają, że zbiornik może być niebezpieczny, ma dno nieregularnie ukształtowane, brzegi są niestabilne, woda jest niebadana po prostu pod kątem jakości. Na miejscu nie ma też ratowników ani żadnego nadzoru. No i mimo oznakowania wiele osób niestety wciąż korzysta z tego terenu rekreacyjnie. Nadleśnictwo przypomina, że wejście do wody odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność i stanowi naruszenie obowiązujących przepisów. Dlatego leśnicy apelują o rozsądek i przestrzeganie tych zakazów. Bądźcie mądrzy, błagam was.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Niskie

0: Tego Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Sprite, Fanta lub innej 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.
7: Po reklamie.

0: To jest Radio Impuls na 97,2 FM. Dochodzi godzina 16. Po krótkim bloku reklamowym zapraszam na najnowsze wiadomości.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na

0: uzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Impuls na 97,2 FM. Minęła godzina 16. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
5: Kierowcy podróżujący do Lublina od strony Puław i Nałęczowa muszą przygotować się na utrudnienia. Rozpoczęła się przebudowa jednego z najbardziej obciążonych ruchem skrzyżowań w mieście u zbiegu Alei Kraśnickiej oraz ulic Nałęczowskiej i Głębokiej. Pierwszy etap inwestycji obejmuje wymianę krawężników, co wiąże się ze zwężeniami jezdni w rejonie prowadzonych prac. To z kolei może wpływać na płynność ruchu, szczególnie w godzinach największego natężenia. Remont obejmie blisko 2 km dróg w tej części Lublina. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, liczyć się z dłuższym czasem przejazdu i zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie. Coraz więcej spraw można załatwić bez wychodzenia z domu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiada dalszy rozwój swoich aplikacji mobilnych, które mają ułatwić klientom dostęp do najważniejszych usług.
6: Już prawie co dziesiąty użytkownik portalu EZUS korzysta także z naszych aplikacji mobilnych. Najpopularniejsza to aplikacja MZUS. To jest narzędzie dla klientów indywidualnych i korzysta dzisiaj z niego przeszło 1 300 000 ubezpieczonych, emerytów, rencistów i opiekunów dzieci. Mamy też osobną aplikację dla lekarzy i asystentów medycznych, która służy m.in. do wystawiania zwolnień lekarskich, a miesiąc temu do oferty dołączyła też aplikacja MZUS dla płatnika, czyli bezpłatne narzędzie dla przedsiębiorców i ich księgowych. Zamierzamy tę aplikację rozwijać i rozbudowywać o nowe funkcje.
5: Mówiła rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie lubelskim Małgorzata Korba. Mieszkańcy gminy Opole Lubelskie, którzy ukończyli 60. rok życia, będą mogli zgłosić się do Dziennego Domu Senior Plus. Placówka oferuje seniorom możliwość aktywnego spędzania czasu, rozwijania zainteresowań oraz udziału w zajęciach integracyjnych i prozdrowotnych. Nabór uczestników rozpocznie się 22 czerwca i potrwa tydzień. Dokumenty będą przyjmowane w Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim. Osoby zakwalifikowane do programu rozpoczną udział w zajęciach od sierpnia i będą mogły korzystać z oferty Dziennego Domu Senior Plus do końca czerwca przyszłego roku. Setne urodziny będzie w tym roku świętować Spółdzielnia Mleczarska Ryki, a główne obchody jubileuszu odbędą się już w tę sobotę, 6 czerwca. W programie znalazły się koncerty, pokazy oraz liczne atrakcje przygotowane dla całych rodzin. Do wydarzenia włączą się także koła gospodyń wiejskich, które zaprezentują lokalne tradycje i kulinarne specjały. O szczegółach mówi prezes zarządu Spółdzielni Mleczarskiej Ryki, Patryk Ćwikła.
7: Ponieważ świętujemy 100 lat Spółdzielni Mleczarskiej Ryki, nie mogło zabraknąć tradycyjnych stoisk kół gospodyń wiejskich, które od lat pielęgnują regionalne smaki i kulinarne dziedzictwo naszego regionu. Przygotowaliśmy również konkurs na najlepszą regionalną potrawę z wykorzystaniem sera Rycki Edam. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się o godzinie 19 na scenie głównej.
5: Jak podkreślają organizatorzy, jubileusz będzie przede wszystkim okazją do podziękowania mieszkańcom oraz dostawcom mleka za ich wkład w rozwój Ryckiej Mleczarni na przestrzeni ostatnich 100 lat. Tyle z lokalnych wydarzeń. Sprawdźmy, co dzieje się w Polsce i na świecie.
8: To najbardziej żałosny wniosek, który został sformułowany w historii III Rzeczypospolitej Polskiej. Tak dzisiejszą decyzję prokuratury skomentował w Sejmie europoseł Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki. Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie polityka PiS-u do odpowiedzialności karnej oraz o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Śledczy podejrzewają, że jako wiceminister sprawiedliwości nadzorujący służbę więzienną, Patryk Jaki miał wydać polecenia prowadzące do bezprawnych decyzji kadrowych wobec jednego z funkcjonariuszy.
9: Europoseł PiSu twierdzi, że decyzje kadrowe leżały w jego kompetencjach i miał do tego podstawę prawną. Jak deklaruje, jeśli zostanie mu uchylony immunitet, odda się w ręce wymiaru sprawiedliwości.
10: Ja dobrowolnie jestem w stanie stawić się na przesłuchanie nawet jutro. Zaproponuję również to, że mogę przekazać swój paszport. To, co będę prosił, żeby wszystko, co będzie się działo w tej sprawie, było jawne.
9: Co ciekawe, poseł Marek Sawicki z PSL-u krytykuje decyzję prokuratury.
11: Jeżeli się odzywał tylko i wyłącznie w charakterze społecznym, w jakiegoś tam wsparcia, to nie jest to przestępstwo.
9: Teraz w Parlamencie Europejskim rozpocznie się długa procedura dotycząca uchylenia immunitetu.
8: Jutro o 11:00 zacznie się mecz Maji Chwanińskiej z rosyjską tenisistką Anną Kanińską w ćwierćfinale French Open. Maja Chwanińska to największa rewelacja paryskiego turnieju. Polska tenisistka od lat związana jest z Bielskiem Białą i klubem EKT Advantage. Na paryskich kortach Maja Chwanińska może liczyć na wsparcie swoich przyjaciół z klubu. Wojciech Marczyk rozmawiał z Mikołajem Wrzołem, z którym pani Maja trenuje od 2010 roku.
12: Od początku, od pierwszej rundy eliminacji codziennie na każdym jej meczu był ktoś od nas z klubu. Czy to dzieciaki z rodzicami, czy właśnie my trenerzy. Cały sztab jakby tutaj podróżował. My też wróciliśmy dzisiaj o 2:00 w nocy. I na 90% jutro znowu o 6:00 pobudka i lecimy dopingować Maję.
13: A wam się po tym meczu udało na chwilę gdzieś z Mają spotkać, czy nie było na to szans?
12: A to bez szans. Maja zawsze po meczu to musi tą całą regenerację, te swoje wszystkie rytuały przejść, więc ona dopiero była dostępna około 20-21 dla rodziców oraz dla swojego sztabu, więc my już dawno byliśmy w samolocie.
8: Na pewno będzie jeszcze nie jedna okazja, by się spotkać i pogratulować sukcesów. Na ten najbliższy wszyscy liczymy już jutro.
4: Deszczowo i burzowo w niektórych miejscach nawet dzisiaj może być i podobno było, przynajmniej wcześniej. Teraz na termometrach w okolicach 22 stopni Celsjusza, niespełna 1000 hektopaskali i cały czas na szczęście mamy słaby wiatr. Niestety ten deszcz będzie nam towarzyszył jeszcze przez kilka godzin, a może nawet i w nocy, a to sprawdzimy sobie już za kilkanaście minut. W ostatniej godzinie wtorkowego popołudnia w Radiu Impuls będziemy mówić o święcie wolnych książek w Mediatece oraz o trwających zapisach na rajd pieszy przez okolice Żyżyna. Do 17:00 zaprasza jeszcze Wojtek Bernarczyk.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: O tym, jak bardzo można kochać zwierzęta, wiedzą ci, którzy zwierzęta posiadają. Ale są tacy, którzy robią to naprawdę bardzo ekstremalnie i jeżeli mają jakiegoś zwierzaka i ten zwierzak chciałby na przykład także trochę ponurkować albo zobaczyć, jak wygląda głębina oceanu, morza lub jeziora, to czemu nie? Trzeba tylko troszkę popracować i na przykład spróbować zrobić taką małą łódź podwodną dla papugi. No i właśnie właściciel papugi Bebe zbudował dla niej własnoręcznie taki miniaturowy okręt podwodny z plastikowego pojemnika i zbiornika powietrza, żeby ptak mógł sobie eksplorować, oglądać i podziwiać podwodny świat na Bahamach, a potem opowiadać o tym innym ptakom, a przecież papugi lubią opowiadać, więc tutaj akurat nie ma problemu. Ale powiem wam, że zdjęcie wygląda fantastycznie tej papugi w tym dziwnym zbiorniku z powietrzem i ta mina papugi zdziwionej, co to się dzieje dookoła.
1: Radio Impuls.

0: wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie.
3: W Radiu Impuls zapraszam na wydłużoną prognozę pogody. Czy ten deszcz będzie nam dokuczał jeszcze w nocy? Okazuje się, że tak mniej więcej po zachodzie słońca, ale umówmy się, że dzisiaj słońca zachód zobaczyć będzie bardzo trudno, czyli mniej więcej na 22 minuty przed godziną 21. Już po 20 powinno przestać padać. Później temperatura oczywiście sobie odrobinę spadnie, no bo nic na to nie poradzimy. W nocy niestety wróci do nas deszcz i będzie sobie padał też przez kilka godzin. Nad ranem temperatura spadnie do 13-12 stopni najniżej. Jutro synoptycy zapowiadają dzień już zdecydowanie suchy. Do południa zachmurzenie umiarkowane, a po południu zachmurzenie małe z temperaturą i pięknym słońcem nawet do 23 stopni.
4: Słuchasz Radia Impuls.

choć cały czas staramy się mówić o wszelkiego rodzaju imprezach, wydarzeniach, spotkaniach związanych z książkami, to i tak cały czas jeszcze chcielibyśmy, aby więcej osób czytało te książki. A jeśli już niektórzy przeczytali wszystkie książki, które mają na półce, to oczywiście mogą wybrać się do biblioteki miejskiej, ale również mogą spróbować się wymienić książkami i taka właśnie akcja się nam szykuje w Puławach, czyli Święto Wolnych Książek 13 czerwca w sobotę od godziny 9 do 15 będzie miała miejsce bezpłatna wymiana książek. A to wszystko przed mediateką. Jeśli nie będzie pogody, no to w środku. Zatem jeśli macie jakieś książki, które są w dobrym stanie, a już wam nie służą, no to możecie przynieść taką interesującą lekturę. No i w sobotę 13 czerwca przed wejściem głównym do mediateki będziecie mogli taką literaturę wymienić. Właściciele będą czekać na to, co macie dla dzieci, młodzieży, dorosłych, więc książki można przynosić zresztą też codziennie w godzinach pracy mediateki i filii lub w dniu akcji. Bardzo jest duża prośba właśnie, żeby nie przynosić książek zniszczonych i podręczników.

0: sezon w pełni, to i nie brakuje różnego rodzaju spacerów krótszych, dłuższych, trochę cięższych, trochę łatwiejszych. Przed nami kolejna taka piesza wędrówka. To taki rajd krajoznawczy po okolicach Żyżyna. Centrum Informacji Turystycznej w Puławach tym razem zapowiada taką wyprawę, która odbędzie się niby dopiero 28 czerwca, ale trzeba będzie się wcześniej zapisać. Wyruszycie sobie 20 minut po godzinie 10 z placu przy Urzędzie Gminy w Żyżynie i przejdziecie mniej więcej 15 km. Na koniec odpoczniecie sobie przy ognisku i będzie fajnie. Trasa nie będzie na szczęście wymagająca, choć wydawać by się mogła dość długa, dlatego w rajdzie mogą wziąć udział nawet 12-latkowie, a także osoby niepełnosprawne. Zapisy już ruszyły i są elektroniczne. Link do formularza i więcej szczegółów na temat rajdu znajdziecie chociażby na stronie Domu Chemika.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiamo 150 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca. Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault. Po reklamie.

0: Satellite od Leny. Ode mnie już tak zwane słowa dziękuję, pozdrawiam za wspólnie spędzony popołudniowy czas we wtorek. Nazywam się Wojtek Bednarczyk, ściskam i pryskam. Już za chwilę o 17:00 najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
1: Reklama. Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest! Po reklamie.
2: Wtorek, 2 czerwca i 17 na zegarach w Radio Impuls. Posłuchajmy razem wiadomości, a zaczynamy od Puław i regionu.
3: Od jutra zmienią się zasady dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. W życie wejdzie obowiązek noszenia kasków ochronnych przez osoby do 16 roku życia, poruszające się rowerami, hulajnogami elektrycznymi oraz urządzeniami transportu osobistego. Nowe przepisy mają zwiększyć ochronę dzieci i młodzieży oraz ograniczyć liczbę urazów głowy powstających podczas wypadków i kolizji. Ustawodawcy podkreślają, że kask może znacząco zmniejszyć skutki niebezpiecznych zdarzeń na drodze. Zmiany mają również zwrócić uwagę na kwestie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególnie w pobliżu szkół, przejść dla pieszych i miejsc często uczęszczanych przez najmłodszych. Polski Czerwony Krzyż rozpoczął tegoroczną akcję Wyprawka dla Żaka. Organizatorzy zachęcają do przekazywania najpotrzebniejszych przyborów, które pomogą skompletować szkolne wyprawki. O tym, czego najbardziej potrzeba, mówi Justyna Sobstyl z lubelskiego oddziału okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.
4: W ramach akcji zbieramy m.in. zeszyty, bloki rysunkowe, długopisy, kredki, flamastry, farby, plasteliny, piórniki, plecaki oraz inne przybory szkolne potrzebne dzieciom podczas nauki. I każdy, nawet ten najmniejszy dar ma znaczenie i może pomóc dziecku rozpocząć nowy rok szkolny z poczuciem bezpieczeństwa i równego startu.
3: Dary można przekazywać do siedziby lubelskiego oddziału okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Zbiórka potrwa do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Choć Dzień Dziecka był obchodzony wczoraj w Markuszowie, świętowanie potrwa jeszcze dziś. W Gminnym Domu Kultury odbędzie się wydarzenie przygotowane z myślą o najmłodszych mieszkańcach i ich rodzinach. Mówi dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Markuszowie Aleksandra Duda.
5: Gminny Dom Kultury w Markuszowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny zapraszają wszystkich, dzieci, rodziców, dziadków, całe rodziny na wyjątkowe przedstawienie Czerwony Kapturek. Przygotujcie się na pełne humoru widowisko, mnóstwo śmiechu i niezapomniane emocje. Tym razem nie zdradzamy żadnych szczegółów. Kto pojawi się na scenie i jakie niespodzianki czekają na widzów, pozostaje tajemnicą aż do momentu podniesienia kurtyny. 2 czerwca, godzina 18, sala widowiskowa Gminnego Domu Kultury w Markuszowie. Wstęp bezpłatny.
3: W naszym regionie nawet rowery i truskawki mogą mieć ze sobą coś wspólnego. Przekonać się o tym będą mogli uczestnicy truskawkowego rajdu rowerowego organizowanego przez Urząd Gminy Puławy. Wydarzenie odbędzie się 13 czerwca, a o tym, co czeka na rowerzystów, mówi wójt gminy Kamil Lewandowski.
6: Trasa tegorocznego rajdu liczy około 32 km i prowadzi przez malownicze zakątki lewobrzeżnej części gminy. Myślę, że jest to świetna propozycja na dobrą, taką rodzinną zabawę. Przypominam, że aby wziąć udział w rajdzie, należy dokonać zgłoszenia drogą mailową. Liczba uczestników jest ograniczona, więc należy się spieszyć. Wszystkie szczegóły organizacyjne znajdują się w regulaminie, który można znaleźć m.in. na naszej stronie internetowej.
3: Chętni mogą zapisać się na listę uczestników jeszcze do 7 czerwca. Na tym kończymy serwis lokalny. Przed nami przegląd najważniejszych informacji z Polski i z zagranicy.
7: Poszkodowani podczas sobotniej trąby powietrznej na Opolszczyźnie liczą straty, ale także zmagają się z ogromną traumą.
8: Mieszkańcy Belcarzowic nie mieli czasu, by przygotować się na uderzenie wichury i ewakuować.
7: Martyna Czerwińska rozmawiała z członkami rodziny, której dom został niemal doszczętnie zniszczony.
9: Córki nie przywoziliśmy tutaj wcale. Ona w sobotę była sama, przeżyła traumę. Wszystko naraz zaczęło się walić, sufity leciały, wszędzie lała woda.
10: Korzystają państwo z pomocy psychologicznej?
11: Korzystamy, tak. Jest wsparcie psychologiczne.
10: fizyczne. Byliśmy u lekarza, jest u nas w ogóle stwierdzony zespół stresu porozowego.
8: Sterty gruzu, pozrywane dachy, pogięte panele fotowoltaiczne. Obrazy rozpaczy.
7: Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe NBP na dotychczasowym poziomie.
8: Główna stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Od 1 września w szkołach podstawowych ma obowiązywać zakaz korzystania ze smartfonów.
7: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe.
8: A w szkole podstawowej numer 34 w Olsztynie taki zakaz wprowadzono już w tym roku szkolnym.
11: Na początku dzieci stawiały dosyć silny opór. Było to trudne do wyegzekwowania. Dzieci zaczęły ze sobą rozmawiać. Dzieci się komunikują. Dzięki temu szkoła naprawdę ożyła.
12: Wy jesteście dowodem, że da się żyć bez telefonu, jeżeli chodzi o szkołę.
11: Oczywiście, jak najbardziej jesteśmy dowodem na to i to wcale nie jest jakby bardzo trudne do wprowadzenia. Oczywiście należy to wcześniej uzgodnić z rodzicami, bo wtedy mamy wsparcie z ich strony i naprawdę to bardzo ułatwia zadanie.
7: Z dyrektorką szkoły Iwoną Łapińską rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Zjeżdżalnie, rwąca rzeka i leżaki.
8: Otwarta została właśnie tak zwana szczecińska Majorka, czyli kąpielisko Arkonka. Pływanie na razie jest tylko dla odważnych.
9: Mąż mówi, że zimna woda, ale wrażenia super.
13: Widzę, że mało osób się kąpie.
9: Tylko 15 stopni pan ratownik mówił, że ma, więc dosyć zimno, ale jest przyjemnie, można z innych rzeczy skorzystać.
14: Można skorzystać z basenu bez nikogo, ale woda jest zimna, jeszcze nie ogrzana, więc tylko dla wytrwałych polecam.
15: No woda trochę chłodna, ale nie, fajna jest woda.
13: W porządku. A ze zjeżdżalni korzystaliście już?
15: Tak, no właśnie tylko ze zjeżdżalni. Do basenu nie wchodziliśmy.
7: Rozmówcy naszej reporterki Anny Pałamar przyznają, że można się tam zrelaksować.
2: Spokojnie dzisiaj, jeśli chodzi o pogodę w Puławach i w całym naszym regionie. Jutro też będzie spokojnie, choć jest taka prognoza, która mówi, że niewykluczone są lokalne burze. One też mogą się u nas pojawić w czwartek. Na termometrach maksymalnie 22 stopnie w środę, a w czwartek 20, w piątek 23, w sobotę 21. Tak to ma wyglądać do końca tego tygodnia. No to jeszcze niedziela. W niedzielę 24 stopnie maksymalnie. Na razie w kalendarzu jeszcze wszystko po staremu, czyli wtorek jest wtorkiem. Taka niespodzianka. Jutro to już będą schody, ale chyba takie przyjemne, bo dla niektórych środa będzie piątkiem, początkiem weekendu. A na razie jest początek wtorkowego programu Po godzinach w Radiu Impuls. Sawasz na początek. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry. To 6 minut po 17.
16: Radio Impuls.

0: Polare i zespół Gypsy Kings, mistrzowie gitary, mistrzowie grillowania, to pewnie już robią zapasy na tak zwaną czerwcówkę, czyli długi czerwcowy weekend. Ja gorąco pozdrawiam i życzę dobrej pogody, żeby te spotkania przy grillu i przy muzyce wybranej dla ciebie upływały wyjątkowo przyjemnie. Zanim jednak czerwcówka, to jeszcze parę dziesiąt godzin trzeba wytrzymać i w tej sprawie pomocną dłoń wystawia program Po Godzinach Polecamy Się. Dzisiaj koncert offline, bez jednego słowa nawet, wielkie show na mundial i playlista wprost z piłkarskiej rozgrzewki. No i do tego jeszcze propozycje imprez, które przed nami w regionie. Polecamy Się, Avicii i Dante Miński, za chwilę będzie Hey Brother.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Przenieś się do świata rycerzy i dworskich tradycji. Już w niedzielę 7 czerwca w parku przy zamku odbędzie się niezwykłe wydarzenie z okazji 500-lecia Zamku w Janowcu. Rycerskie wychowanie to żywa lekcja historii pełna emocji i niezapomnianych wrażeń. Widowiskowe walki na miecze, pokazy artylerii, koncert muzyki dawnej, tańce dworskie, teatr ognia, warsztaty dawnych rzemiosł i wiele innych atrakcji dla całej rodziny. Czeka cię wyjątkowa podróż w czasie. Wstęp wolny.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: To może być muzyczny hit tego lata. Sorry Papi od Topika i Becky G w Radio Impuls, a hitem tego tygodnia jest Długi Weekend. I w ten długi weekend będzie można się wybrać na przejażdżkę nad Wiślańską koleją wąskotorową. Zabytkowy skład będzie kursował w czwartek z Karczmisk przez Opole Lubelskie, a w sobotę przez Poniatową. W niedzielę do wyboru będą obie te trasy, a także podróż przez Polanówkę. Poza tym na stacji w Karczmiskach będzie można wspólnie odpocząć przy ognisku. Ta dodatkowa atrakcja potrwa od 11 do 15. To jest fajna propozycja jako takie uzupełnienie Dnia Dziecka. Polecamy, bawcie się dobrze.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Meghan Trainor we wtorkowym po godzinach. Na chwilę przed 18:00, za moment wiadomości po 18:00, dwa zupełnie inne wydarzenia koncertowe. Jedno za nami, nietypowe jak na dzisiejsze czasy, a drugie wręcz przeciwnie, bardzo medialne i z dużym rozmachem. Bądźcie z nami po 18:00 weekendowo, wpadniemy też do naszego regionu i sprawdzimy, co fajnego przed nami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
2: Po reklamie.
0: Jest już 18:00, sprawdzamy więc najnowsze wiadomości, które mają dla nas Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
4: Szalejący ogień w Wielkopolsce.
5: I to w dwóch miejscach. W Jasinie pod Poznaniem płonie hala magazynowa.
4: Z kolei w Podgajach na północy województwa pali się 5 hektarów lasu.
5: Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, czego dowiedziałeś się od strażaków?
6: Zgłoszenie z podpoznańskiego Jasina dotyczyło pożaru fotowoltaiki i magazynu energii. W hali, która objęta jest pożarem, magazynowana jest m.in. odzież. Sytuacja jeszcze nie jest opanowana. Tam z ogniem walczy teraz 15 zastępów straży pożarnej. Nie ma informacji o poszkodowanych. Z kolei w Podgajach trwa dogaszanie pożaru. Lasu o powierzchni około 5 hektarów. Oprócz blisko 50 strażaków ogień gasiły też 3 dromadery.
5: Będą zmiany w badaniach diagnostycznych dla pacjentów onkologicznych.
4: Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowe przepisy w tej sprawie.
5: Jest to reakcja na szereg apeli organizacji pacjentów.
4: Michał Dobrołowicz, co dokładnie się zmieni?
7: Zmiany dotyczą 4 ważnych badań: gastroskopii, kolonoskopii, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Od kwietnia obowiązuje limit finansowania tych badań ponad kontrakt i to ograniczenie dotyczy też pacjentów po leczeniu onkologicznym. I właśnie dla tej grupy ten limit ma zniknąć. Pacjenci prosili o to, bo limity przekładają się na odległe terminy. Tak to tłumaczy Joanna Franczak-Kazana z Fundacji Pacjentów Alivia.
8: Czyli powiedzmy, że pacjent powinien mieć wykonane badanie co 3 albo co 6 miesięcy, a pierwszy wolny termin to na przykład rok albo półtora roku.
7: Nowe przepisy trafią do 10-dniowych konsultacji. Od połowy czerwca zmiany mają ułatwić lekarzom monitorowanie stanu zdrowia tych pacjentów. Na pewno sprawdzę, czy wtedy tak faktycznie się wydarzy.
4: Maja Chwalińska szykuje się do jutrzejszego meczu w ćwierćfinale French Open z Rosjanką Anną Kalińską.
5: Z menedżerem naszej zawodniczki, prezesem klubu BKT Advantage Bielsko-Biała, Piotrem Szczypką, rozmawiał paryski korespondent Marek Gładysz.
9: W jaki sposób ona się przygotowuje do tego meczu?
10: Najważniejsza jest regeneracja, odpoczynek. Wiadomo, że trzeba też troszkę podbijać, nie, żeby ten rytm zachować. Także rano o 9:00 śniadanie było, no o 10:00 wyjazd na korty. Na korcie trenuje z pół godzinki, tylko tak dla podtrzymania rakiety. Aha. Później jest obiad, zajęcia z rehabilitantem, z trenerem ogólnym. Później pojedzie do hotelu, pójdzie na kolację i pójdzie do pokoju po prostu się wyciszyć, spać.
5: A potem będziemy dopingować Maję. Mecz polskiej tenisistki jutro o 11:00.
0: Całkiem ciepła noc szykuje się w Puławach, w Kazimierzu Dolnym, w Rykach, w Dęblinie. 13-14 stopni minimalnie. Jutro do 22 stopni. Może popadać, może być gdzieniegdzie burzowo. Tak też w czwartek. W czwartek też 22 stopnie na termometrach. W piątek i sobotę spokojnie, ale w niedzielę mogą wrócić burze, ale też będzie powyżej 20 stopni. Drugi czerwca. Dzisiaj jest dzień bez krawata. Ciekawe, czy korporacyjny dress code przewidywał takie poluzowanie regulaminu właśnie na 2 czerwca. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy na co dzień w krawacie, chętnie lub niechętnie, muszą spędzać spory kawałek dnia. A najbliższe 2 minuty z małym hakiem spędźmy z Oskarem Cymsem. No co ty? Zaśpiewa w Radiu Impuls. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. 3 minuty po 18:00. Jej!

0: Alessandra Amoroso i Big Mama w programie Po godzinach. Słuchajcie, wczoraj odbył się koncert Jacka White'a w Polsce. Dziś gra w Krakowie, to są koncerty offline, czyli telefony komórkowe na te 2 godziny trzeba zostawić poza klubem. Tu liczy się tylko muzyka i to dosłownie, bo jak czytam relacje z wczorajszego występu, to słowa były kompletnie zbędne i niemal nie padały z ust muzyka. Pięknie śpiewał, zespół grał jak w transie, no i ludzie wychodzili zachwyceni, jakby wydarzyło się coś nieziemskiego. Może właśnie tak powinny wyglądać koncerty? Mniej bodźców, a więcej muzyki? Jeśli ten wczorajszy koncert Jacka White'a był jakimś eksperymentem, to chyba się udał w 100%. Achmed Szałki i Pitbull u nas za moment. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
8: Zdrowit. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Po reklamie.
10: Słuchasz Radia Impuls.
11: Red One, Mr. Worldwide, Ahmed Shaki.

0: Edward Maja z The Real Love w Radio Impulse. Jak pewnie wiecie, Puławy walczą o tytuł rowerowej stolicy Polski, więc sporo się u nas dzieje na dwóch kółkach. Na niedzielę zaplanowano rajd rowerowy Puławy, Leśniczówka, Azotrop. Oczywiście pod hasłem Kręcimy dla Puław. Miejsce zbiórki Starostwo Powiatowe w Puławach, Aleja Królewska 19. Start o godzinie 9. Na finał zaplanowano ognisko. Miłej przejażdżki życzymy, no i dobrej pogody też.
1: Radio Impuls.

Dwa dni i bledka w programie Po godzinach we wtorek. Trochę więcej niż dwa dni weekendu w tym tygodniu u nas, a po weekendzie, konkretniej to w drugiej połowie przyszłego tygodnia, startuje już piłkarski mundial, na który muzyczne show organizuje Shakira. Akurat ona zaśpiewa dopiero w lipcu, w przerwie finałowego meczu, ale wielkie przygotowania już trwają. W meczach otwarcia też będą muzyczne występy. Na pierwszym meczu w Meksyku zaśpiewają m.in. J Balvin, Tyla i Alejandro Fernandez. W Kanadzie Alanis Morissette, Alessia Cara i Michael Bublé, a w Los Angeles m.in. Katy Perry. Tyle gwiazd na samym otwarciu, aby się nie okazało, że jedyne co z tego mundialu za jakiś czas będziemy pamiętać, to te muzyczne wydarzenia, a emocje na boisku spadną na drugi plan. David Guetta, Alphaville i Ava Max u nas za moment. O nas będzie Forever Young.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100

0: Flowers śpiewa Miley Cyrus. Ciekawe, czy ktoś wczoraj na Dzień Dziecka dostał z tej okazji kwiaty? Jeśli jest fanem, to pewnie prezent był strzałem w dziesiątkę. A jakie piosenki pomagają Robertowi Lewandowskiemu strzelać gole? O tym po wiadomościach o 19:00. Będziemy też u nas i sprawdzimy, co w ten weekend przed nami. Polecamy się.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Po reklamie.
0: Wtorek, 2 czerwca, to już jest 19 na zegarach. Czas na wiadomości. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski. Posłuchajmy.
4: Posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie bez Mateusza Morawieckiego.
5: A jednym z tematów była przyszłość działających w PiS stowarzyszeń, w tym Stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego właśnie przez byłego premiera.
4: Na Nowogrodzkiej jest nasz reporter Michał Radkowski.
6: Jestem, witam.
4: Dzień dobry. Dlaczego Morawiecki nie przybył na spotkanie?
6: A po pierwsze, właśnie teraz zaczyna swoje spotkanie z wyborcami w Częstochowie. Jak słyszę od stronników Morawieckiego, ten wyjazd był już zaplanowany wcześniej, dlatego zwołanie na dziś Komitetu Politycznego oceniają oni jako złośliwość prezesa Kaczyńskiego. Z kolei przeciwnicy frakcji związanej z Mateuszem Morawieckim w PiS mówią, że to świetna wymówka, by nie pojawić się na dzisiejszym komitecie, który, no, przynajmniej w założeniu, ma być pojednawczym spotkaniem ścisłego kierownictwa partii. Partii, w której wciąż buzuje. Oficjalnie jednak ci, którzy wchodzili na spotkanie, deklarowali, że są ważniejsze tematy do omówienia niż wewnętrzne spory w PiS.
7: Prawo i Sprawiedliwość idzie po zwycięstwo i nie ma problemu. Problem jest jeden. Donald Tusk u władzy.
6: Przekonywała Beata Kempa. Spotkanie przed chwilą się zakończyło. Wiadomo, że podczas tego komitetu ustalono, kogo PiS wystawi w przyspieszonych wyborach prezydenckich w Krakowie. Jak usłyszałem od Anny Krupki, to ma być młody członek Prawa i Sprawiedliwości z Krakowa. No, jego nazwiska jeszcze nie podano. Lada moment ma tutaj być konferencja rzecznika partii Rafała Bochenka z Nowogrodzkiej, Michał Radkowski.
4: To będzie bardzo emocjonujące przedpołudnie dla polskich kibiców tenisa.
5: Tak, jutro 11 maja Chwalińska w ćwierćfinale French Open zagra z Rosjanką Anną Kanińską.
4: Kolejny fragment rozmowy korespondenta Marka Gładysza z menedżerem naszej tenisistki i prezesem klubu BKT Advantage Bielsko-Biała Piotrem Szczypką.
8: Czy mógłby pana zapytać, jakie nastroje w tej chwili przed jutrzejszym meczem?
9: No bardzo dobre. Ja twierdzę, że jutro wygra, więc jest duża szansa. Pobudka 6.45, 7.15 śniadanie, 8 wyjazd na kortu, 8.30 na kortach, no i potem już rozgrzewka ogólna, pół godzinki na korcie tym, którym gra mecz, no i mecz o 11.
8: Z kontuzją nie ma problemów z budem?
9: To jest takie przemęczeniowe, to nie jest poważna kontuzja, można z tym grać i tam nic się nie wydarzy, tylko tyle, że no, po prostu jest bardzo zmęczona, to jest normalne. Ale myślę, że ten kryzys ma za sobą, bo drugie oddech złapała i będzie dobrze.
0: Środa pogodowo w Puławach i w naszym regionie zapowiada się tak sobie, bo jutro może być burzowo, a i bez burz może delikatnie pokropić. Na termometrach maksymalnie do 22 stopni. Słońce też się będzie pojawiać. W czwartek za to mniej słońca, więcej szans na burze i opady deszczu. W czwartek 22 stopnie, w piątek spokojnie 24 stopnie, w weekend też ponad 20 stopni. I też taka zmienna pogoda. Słońce, chmury, być może burze też. 2 czerwca, 22 lata temu, ktoś wygrał w lotka w Warszawie ponad 20 milionów złotych. Ciekawe, ile do dzisiaj zostało z tej gotówki. Jakby co, to zawsze można zrzucić winę na inflację. Arash i Rebeka zaczynają muzycznie tę godzinę w Radiu Impuls. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. Mamy 3 minuty po 19.
1: Radio Impuls.

0: Obejmuje noce Jonatan Liwka i PZ w programie Po godzinach. Jak wiemy, w dzisiejszych czasach piłkarze to też celebryci, a więc co po niektórych interesuje ich życie? Jak wygląda playlista Roberta Lewandowskiego? Pojawiła się w sieci i wiemy z niej, że ważne miejsce ma tam polski rap. Jest Quebo, Taco, Smolasty, ale są też bardziej popowi artyści, tacy jak Dua Lipa, Coldplay, Benson Boone, Billie Eilish czy Justin Bieber. Może jak już pan Robert przejdzie na emeryturę, to zacznie układać muzykę w radio? No w tej dziedzinie chyba łatwiej o Mistrzostwo Świata niż na piłkarskim boisku. Ricky Epover i u nas za chwilę będzie Made in Italy.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

Shanghai w Radio Impuls. Wróćmy do regionu. A może by tak w ten weekend przetestować ogród sensoryczny w Bronowicach? Otwarto go kilka dni temu i jest już dostępny. Ma służyć przede wszystkim uczniom tamtejszej szkoły podstawowej, wspierając ich rozwój i codzienne funkcjonowanie. Kontakt z naturą, różnorodnymi fakturami, zapachami i dźwiękami pomaga bowiem w ćwiczeniu koncentracji, integracji sensorycznej oraz budowaniu poczucia komfortu i bezpieczeństwa. Warto więc ten kolorowy ogród sensoryczny w Bronowicach zobaczyć na własne oczy. Polecamy.

0: David Tavare, Hot Summer Night. Jeszcze trochę i na te gorące letnie noce będziemy narzekać, że nie da się spać. A jak otworzysz okno, to zaraz masz w domu stado komarów. Zostańmy w letnim temacie, bo na koniec lata, we wrześniu, przyjedzie do Polski A$AP Rocky. Niektórzy marzą, żeby wpadł z partnerką, czyli z Rihanną. Koncert 13 września w łódzkiej Atlas Arenie szybko się wyprzedał, więc dorzucono drugi występ. Dzień później, w tym samym miejscu. Dzisiaj ruszyło kilka przedsprzedaży, a ta właściwa ma nastąpić w piątek, w długi weekend, ale fani pewnie nie przegapią i nawet przy grillu wyklikają coś dla siebie. No to powodzenia w takim razie. A my za chwilę gramy dalej, będą Shakira i Wyclef Jean, a później także Andy Dust. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impulse.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
9: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
8: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.
10: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Hit Hunter w programie Po godzinach tuż przed 20. Za chwilę wiadomości i prognoza pogody, a po 20 sprawdzimy, jakie informacje mają dla nas naukowcy w sprawie kawy. To chyba najbardziej przebadane ziarno w historii. Będzie też muzyczna ekipa, która wcześniej przyjechała do Polski, żeby trochę pozwiedzać. Bądźcie z nami. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Impulse.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Jest już 20. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Marlena Chudzio.
5: Prawo i Sprawiedliwość apeluje do Konfederacji o poparcie Michała Drewnickiego w przyspieszonych wyborach prezydenckich w Krakowie. O tej kandydaturze poinformował kilkadziesiąt minut temu rzecznik PiS Rafał Bochenek po posiedzeniu władz partii w Warszawie. Na ulicy Nowogrodzkiej, gdzie znajduje się siedziba PiS, jest nasz reporter Michał Radkowski.
6: Jestem, potwierdzam.
5: Jak Prawo i Sprawiedliwość chce przekonać Konfederację do poparcia swojego kandydata?
6: A Rafał Bochenek mówił, że konieczna jest jedność w szeroko rozumianym obozie patriotycznym. Z jego wypowiedzi wynikało, że zalicza do niego także Konfederację, choć ta, przypomnę, już zgłosiła swojego kandydata, to Bartosz Bochenczak. Natomiast rzecznik PiS przekonywał, że ich kandydat ma ogromne doświadczenie w krakowskim samorządzie.
7: Biorąc pod uwagę dorobek, zaangażowanie i pracę na rzecz krakowskiego samorządu, znajomość problemów krakowian, to, że angażował się na przestrzeni właściwie wielu, wielu lat w życie Krakowa, w jego mieszkańców, w sprawy Krakowa, problemy krakowian, no to pokazuje, że jednak jest osobą na pewno bardzo mocno zakorzenioną w krakowskim sprawach, nie jest osobą z zewnątrz, jest osobą zżytą z Krakowem, jest krakowianinem przede wszystkim.
6: Rafał Bochenek podkreślił, że traktuje zaproszenie do poparcia ich kandydata jako ofertę dla Konfederacji.
5: Kilkanaście miesięcy może potrwać wprowadzenie do powszechnego użytku nowego, innowacyjnego leczenia raka trzustki. Tak przewidują specjaliści. Chodzi o terapię określaną jako przełom. Została zaprezentowana jako najważniejsza nowość w Chicago na kończącym się dzisiaj Kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Komentarze polskich lekarzy zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz, który jest przed kliniką Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Michale, dlaczego pacjenci muszą jeszcze czekać?
8: Niezbędna jest formalna rejestracja tego leku. Co prawda amerykańska agencja już potwierdziła, że procedury ruszyły. Z perspektywy polskich pacjentów kluczowa jest zgoda Europejskiej Agencji Leków. Nadzieje są bardzo duże, bo ta terapia ma to, czego nie mają dotychczasowe. To potwierdza tu szef kliniki onkologii, profesor Rafał Stec.
9: Lek jakby taki ukierunkowany molekularnie na pewne zaburzenia, które występują w raku trzustki. Trochę tak jak klucz do zamka.
8: Rocznie w Polsce rak trzustki wykrywany jest u ponad 3000 osób. Najważniejszy efekt, jaki według dotychczasowych badań ma dać nowy lek, to wydłużenie życia pacjentów, którzy chorują.
0: Całkiem ciepła noc szykuje się w naszym regionie, w Puławach, w Rykach, Dęblinie. 13-14 stopni minimalnie, choć tylko pierwsza część nocy będzie pogodna, no bo druga część nocy raczej ze sporą ilością chmur. Jutro też te chmury będą nad naszymi głowami, do tego może delikatnie pokropić. Słońce też co jakiś czas będzie się pojawiać. W czwartek za to szykujmy się na burzę. Termometry jutro w Puławach i w regionie wskażą mniej więcej 22 stopnie. W czwartek też. Drugi czerwca to jest wtorek, ale jutro już piątek, przynajmniej dla tych, którzy będą zaczynać długi weekend. A my zaczynamy kolejną część programu Po godzinach. Damiano Dawid na początek, Zombie Lady, a później ekipa Bon Jovi. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie.

Julien Peretta w programie Po godzinach, a teraz ekipa Limp Bizkit, która koncertowo zaprezentuje się u nas jutro w Krakowie, ale w Polsce są już od kilku dni i postanowili trochę pozwiedzać, nieco poeksplorować stolicę Małopolski. Oczywiście nie mogło zabraknąć wizyt w krakowskich knajpkach. Swoimi przeżyciami w Polsce chwalą się w swoich mediach społecznościowych. Bardzo nam miło. Za jakiś czas może się okazać, że gwiazdy muzyki będą do nas przyjeżdżać nie tylko na koncerty, ale może i na urlop. W tej sprawie też się polecamy, jakby co. Gazebo, I Like Chopin u nas za moment.

0: Reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement D3

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Po reklamie.

0: Ben ma dla nas singiel Hurts, muzyk z Finlandii, który tym nagraniem daje nam trochę emocji i trochę fajnej elektronicznej muzyki. Może dlatego numer szybko stał się wiralem na TikToku. Zastanawialiście się tak na serio kiedyś, co by się działo, gdyby media społecznościowe funkcjonowały ze 30-40 lat temu? No ja myślę, że Phil Collins, który za chwilę nam zaśpiewa, pewnie miałby sporo socialowych rekordów na koncie. Gramy Phil Collins już teraz.
1: Radio Impuls.

0: Shake It Off śpiewa Taylor Swift, a teraz naukowcy, którzy wyśpiewają nam, co nowego wiedzą o kawie. Okazuje się, że dziennie wypija się na świecie 2 miliardy 250 milionów filiżanek tego cudownego napoju. I bardzo dobrze, bo okazuje się, że wyższy poziom kofeiny we krwi może być powiązany z mniejszą ilością tkanki tłuszczowej. A co za tym idzie? Niższym ryzykiem cukrzycy typu drugiego. W tej sprawie przebadano prawie 10 tysięcy osób. Ja wiem, że jest późna pora, ale może by tak jeszcze jedną, małą czarną spożyć? Dla zdrowia oczywiście, smacznego. No to do kawy za chwilę od nas zespół Westlife. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.

0: Danny w programie Po godzinach. Za chwilę 21. pora wiadomości i prognozy pogody, a po 21. magazyn naszych dziennikarzy. Podsumujemy informacyjnie ten wtorek w regionie. Polecamy się.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.
0: Jest już 21 w ten wtorkowy wieczór. Posłuchajmy razem wiadomości, które ma dla nas Marlena Chudzio.
7: Kolejna transza Krajowego Planu Odbudowy przelana przez Komisję Europejską do Warszawy. To ponad 7 miliardów euro. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Burgina. Kasiu, na co zostaną wydane te pieniądze?
8: Pieniądze zostaną wydane na poprawę usług opieki zdrowotnej, cyfryzację administracji, wzmocnienie cyberbezpieczeństwa, rozbudowę infrastruktury szerokopasmowej i reformę prawa pracy. Wypłata tych środków opóźniła się z powodu sporów wokół reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Do wykorzystania pozostało jeszcze nieco ponad 20 miliardów euro i 30 celów do wykonania. Aby wykorzystać te środki, Polska musi zrealizować wszystkie pozostałe reformy i inwestycje do sierpnia tego roku. Prawdopodobnie to się nie uda, więc absolutnym priorytetem dla Warszawy jest wykorzystanie całej puli grantów.
7: Waldemar Żurek przeprosi za słowa Zbigniewa Ziobry. To efekt ugody resortu z byłym sędzią Wojciechem Łączewskim, którego kompetencje zawodowe Ziobro jako minister podważał na konferencjach prasowych 7 lat temu. Z tą informacją dziennikarz Tomasz Skory. Co z odpowiedzialnością samego Zbigniewa Ziobry?
9: Wojciech Łączewski wyjaśnia, że jego ugoda z ministrem sprawiedliwości jest częścią odpowiedzialności, jaką za swoje słowa ma ponieść Zbigniew Ziobro, który procesowo występuje w tej sprawie i jako minister, i jako osoba. Obecny etap sprawy jest taki.
10: Waldemar Żurek przeprasza niejako w zastępstwie Zbigniewa Ziobry jako urząd, a Zbigniew Ziobro będzie jeszcze musiał przepraszać osobiście.
9: A kiedy to nastąpi?
10: W tym momencie postanowienie dotyczące kwestii ugodowych jest prawomocne i w konsekwencji akta wrócą z sądu apelacyjnego. Sąd okręgowy wyznaczy rozprawę i wyda orzeczenie, ponieważ już całe postępowanie dowodowe jest przeprowadzone.
9: Wyjaśnia były sędzia. Na razie więc resort sprawiedliwości ma umieścić na swojej stronie w sieci wyrazy ubolewania i stwierdzić, że wypowiedzi Ziobry nigdy nie powinny zostać sformułowane, a potem to samo zostanie ogłoszone w mediach na jego koszt.
7: Wiele zmian w składzie zapowiada selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski w jutrzejszym meczu towarzyskim z Nigerią. Jan Urban zdradził, że od pierwszych minut zobaczymy kapitana Roberta Lewandowskiego i wicekapitana Piotra Zielińskiego. Zmiana natomiast będzie w bramce.
11: Grabara zacznie. Nie mam zamiaru ryzykować zdrowia zawodników. Już lekko kontuzjowany jest Kuba Piotrowski, który złapał kontuzję mięśniową.
7: Mecz Polska-Nigeria na Stadionie Narodowym jutro o 20:45.
0: ...22-23 stopnie. Jutro na termometrach w Puławach, w Rykach, w Dęblinie trochę chmur się pojawi nad naszymi głowami. Może nawet z tych chmur popada. Słońce co jakiś czas też będzie do nas zaglądać. A w czwartek 22 stopnie i słońce, i chmury, i burze, i silny wiatr się może pojawić. Także naprawdę cała paleta możliwości. 2 czerwca, czyli drugi dzień tego miesiąca i drugi dzień tego tygodnia. Czas na magazyn dziennikarzy Radia Impuls, czas na Puławę, czas na nasz region i na muzykę. Clean Bandit i Demi Lovato na początek. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór, to 3 minuty po 21.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: Już jutro wejdą w życie nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Rowerzyści i osoby do 16 roku życia poruszające się hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego będą musiały obowiązkowo używać kasków ochronnych. Nowe regulacje mają poprawić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz ograniczyć liczbę poważnych urazów głowy w wypadkach. Mają też przypominać o wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo na drodze, szczególnie w rejonie szkół i przejść dla pieszych.
1: Radio Impuls.

0: Wczoraj w Warszawie podpisano list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz transformacji energetycznej i rozwoju regionu kozienickiego. Dokument sygnowali przedstawiciele samorządu województwa mazowieckiego, powiatu i gminy Kozienice oraz spółki Enea Wytwarzanie. Porozumienie zakłada wspólne działania na rzecz rozwoju gospodarczego regionu, w tym przygotowanie nowych inwestycji, tworzenie miejsc pracy oraz rozwój technologii związanych z energetyką. Ma także ułatwić pozyskiwanie środków na dalsze projekty rozwojowe. Jak podkreślono, współpraca ma objąć zarówno kwestie transformacji energetycznej, jak i wsparcie lokalnej gospodarki oraz rozwój kompetencji mieszkańców regionu kozienickiego.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Ci, którzy w nadchodzący długi weekend chcieliby zwiedzić południową część naszego regionu, mogą skorzystać z nadwiślańskiej kolejki wąskotorowej. Zabytkowy skład będzie kursował w czwartek z Karczmisk przez Opole Lubelskie, a w sobotę przez Poniatową. W niedzielę do wyboru będą obie te trasy, a także podróż przez Polanówkę. Poza tym na stacji w Karczmiskach będzie można wspólnie odpocząć przy ognisku. Ta dodatkowa atrakcja potrwa od 11 do 15. Nadwiślańska kolej wąskotorowa to jedyna tego rodzaju atrakcja w całym województwie lubelskim. Jej historia sięga ostatniej dekady XIX wieku, kiedy służyła do wożenia ładunków z folwarku w Polanówce do cukrowni Zagłoba. Obecnie wozi wyłącznie turystów, a korzysta z 64 km tras i zatrzymuje się na 5 stacjach. Rocznie korzysta z niej nawet 17 tysięcy pasażerów.
1: Radio Impuls.

0: Jak radzić sobie ze stresem, lepiej rozmawiać z bliskimi i zadbać o własne emocje? O tym będzie można porozmawiać podczas cyklu bezpłatnych spotkań z psychologiem, które odbędą się w Puławskiej Mediatece. O szczegółach mówi pastor Remigiusz Krok z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Puławach.
1: Zorganizowaliśmy właśnie spotkania, które się będą odbywały od 2 czerwca w Bibliotece Miejskiej, a gościem tych spotkań będzie pani Lidia Nejkurs, która jest wieloletnim psychologiem, który ma kilkadziesiąt lat doświadczenia zawodowego. Obecnie pracuje w Rydze na Łotwie. Przyjedzie tutaj do nas, do Puław specjalnie, aby się spotkać z mieszkańcami miasta i będzie mówiła właśnie na temat zasad dobrego życia w ramach takiej profilaktyki życia psychicznego.
0: Jakie tematy poruszy ekspertka?
1: Będzie mówiła na temat odporności na

0: potrzeb ich uczestników.
1: Uczestnicy będą mogli spotkać się z psychologiem w wybrane dni. Zajęcia ruszą dziś, kolejne już jutro. Początek zawsze o 17.
2: Radio Impuls. You're my spicy mogul.

0: Spółdzielnia Mleczarska Ryki kończy w tym roku 100 lat. Główne obchody jubileuszu odbędą się 6 czerwca, a na mieszkańców regionu czekać będą koncerty, pokazy i wiele atrakcji, przygotowanych z myślą o całych rodzinach, mówi Patryk Ćwikła, prezes zarządu SM Ryki.
1: 100 lat historii to wyjątkowa okazja do wspólnego świętowania, dlatego przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. O godzinie 13 rozpocznie się oficjalna część jubileuszu, podczas której wspólnie uczcimy 100 lat naszej spółdzielni. 100 lat pracy, tradycji i ludzi, którzy tworzyli markę Spółdzielnia Mleczarska Ryki. Na scenie wystąpią znakomici artyści. Już o 15.15 zapraszamy na koncert Zenona Martynika. Wieczorem o 19.25 wystąpi duet Kuba i Kuba, a o 21.10 na scenie pojawi się zespół Bratanki. Oprócz gwiazd wieczoru wystąpią także lokalni artyści i zespoły, którzy zadbają o muzyczną oprawę naszego jubileuszu przez cały dzień.
0: Do wspólnego świętowania dołączają się również lokalne koła gospodyń wiejskich.
1: Ponieważ świętujemy 100 lat Spółdzielni Mleczarskiej Ryki, nie mogło zabraknąć tradycyjnych stoisk kół gospodyń wiejskich, które od lat pielęgnują regionalne smaki i kulinarne dziedzictwo naszego regionu. Przygotowaliśmy również konkurs na najlepszą regionalną potrawę z wykorzystaniem sera Rycki Edam. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się o godzinie 19 na scenie głównej.
0: Oprócz koncertów i konkursów przygotowano też coś dla fanów przestworzy.
1: Na miłośników lotnictwa czekają niezwykłe emocje. O godzinie 17 odbędzie się dzienny pokaz akrobacyjny Artura Kielaka. O 21 jego spektakularny pokaz wieczorny z pirotechniką. Finałem lotniczych atrakcji będzie pokaz Flying Dragon Spin oraz balonów Spółdzielni Czarskiej Ryki o godzinie 22.30.
0: Organizatorzy nie zapomnieli też o najmłodszych mieszkańcach regionu.
1: Przez cały dzień będą działały strefy animacji dla dzieci, koło fortuny z ryckimi gadżetami, strefa naukowa przygotowana przez Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, strefa motoryzacyjna oraz symulatory lotnicze. Wydarzenie poprowadzi Tomasz Kamel. Jeszcze raz serdecznie zapraszam. 6 czerwca w Motoparku Łęcz, wstęp wolny. Przyjedźcie całymi rodzinami i wspólnie świętujmy 100 lat Spółdzielni Mleczarskiej Ryki.
0: Jak podkreślają organizatorzy, jubileusz ma być przede wszystkim okazją do podziękowania mieszkańcom oraz lokalnym producentom mleka, którzy przez lata współtworzyli historię ryckiej mleczarni.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Zaczynamy podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, czym żył region we wtorek. Na początek apel kierowany do mieszkańców gminy Żyżyn. Jak donoszą nasi słuchacze, w pobliżu Osin widziano wilka. O czym warto pamiętać w takiej sytuacji, przypomina Weronika Szydłowska.
1: Przede wszystkim nie należy pozostawiać na posesjach niezabezpieczonej żywności ani karmy dla zwierząt. Odpady powinny być szczelnie zamknięte, a resztki jedzenia nie mogą trafiać na kompost. Od zmierzchu do świtu zwierzęta domowe warto trzymać w zamkniętych pomieszczeniach lub kojcach, a podczas spacerów w lesie psy zawsze prowadzić na smyczy. Każdy przypadek nietypowego zachowania wilka, zwłaszcza w ciągu dnia albo w miejscach dużej aktywności ludzi, należy zgłaszać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska lub pod numer alarmowy 112.
0: Dodajmy, że wilk jest w Polsce gatunkiem chronionym. Za zabijanie albo niepokojenie tych zwierząt grożą kary wynikające z ustawy o ochronie przyrody. Z lasów przenosimy się teraz nad wodę, gdzie również obowiązuje szczególna ostrożność. Na terenie tzw. piaskarni w Gołębiu nadal obowiązuje zakaz kąpieli oraz wchodzenia do wody. Leśnicy z Nadleśnictwa Puławy przypominają, że zbiornik powstały w miejscu dawnego wyrobiska nie jest kąpieliskiem ani przestrzenią przeznaczoną do rekreacji, a jego użytkowanie w ten sposób jest zabronione. Jak wskazują leśnicy, miejsce to może być niebezpieczne dla osób przebywających nad wodą. Dno ma nierówne ukształtowanie, brzegi są niestabilne i mogą ulegać osuwaniu, a jakość wody nie jest kontrolowana. Dodatkowo nie ma tam ratowników ani żadnej infrastruktury zabezpieczającej. Mimo wyraźnych zakazów i oznaczeń, akwen wciąż bywa odwiedzany przez osoby szukające ochłody. Nadleśnictwo apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów, podkreślając, że lekceważenie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. Teraz temat bardziej technologiczny i urzędowy. ZUS zamierza rozwijać swoje aplikacje mobilne, które pomagają klientom zakładu w korzystaniu z usług i załatwianiu spraw bez konieczności wizyty w placówce. Jakie to narzędzia, przypomina Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału ZUS.
2: Już prawie co dziesiąty użytkownik portalu ZUS korzysta także z naszych aplikacji mobilnych. Najpopularniejsza to aplikacja mZUS. To jest narzędzie dla klientów indywidualnych i korzysta dzisiaj z niego przeszło 1 300 000 ubezpieczonych. Emerytów, rencistów i opiekunów dzieci. Mamy też osobną aplikację dla lekarzy i asystentów medycznych, która służy m.in. do wystawiania zwolnień lekarskich, a miesiąc temu do oferty dołączyła też aplikacja mZUS dla płatnika, czyli bezpłatne narzędzie dla przedsiębiorców i ich księgowych. Zamierzamy tę aplikację rozwijać i rozbudowywać o nowe funkcje.
0: Co ma się zmienić?
2: mZUS dla płatnika planujemy m.in. udostępnić e-płatności składek, czyli będzie można prosto z aplikacji opłacić comiesięczne składki. Natomiast w aplikacji dla klientów indywidualnych chcemy rozbudować możliwości pokazywania prognozy przyszłej emerytury. W przyszłym roku zamierzamy udostępnić usługę, w której użytkownik będzie mógł szybko sprawdzić, jak długość jego dalszej aktywności zawodowej wpłynie na wysokość przyszłego świadczenia.
0: A teraz zostajemy jeszcze przy sprawach zdrowotnych, ale już w szerszej skali i z dużym zastrzykiem pieniędzy dla regionu. Na Lubelszczyznę trafi blisko 21,5 miliona złotych z unijnego programu realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pieniądze wesprą 67 przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w regionie. Dzięki środkom placówki kupią nowoczesny sprzęt diagnostyczny i rozwiną opiekę koordynowaną, czyli leczenie chorób przewlekłych, m.in. serca, płuc, tarczycy i nerek. Już na poziomie lekarza rodzinnego zmodernizowane zostaną także systemy informatyczne, co ma usprawnić obsługę pacjentów. Z ochrony zdrowia przechodzimy do wsparcia seniorów. Mieszkańcy gminy Opole Lubelskie, którzy ukończyli 60 rok życia, będą mogli zgłosić się do dziennego domu Senior Plus. Placówka oferuje seniorom możliwość aktywnego spędzania czasu, rozwijania zainteresowań oraz udziału w zajęciach integracyjnych i prozdrowotnych. Nabór uczestników rozpocznie się 22 czerwca i potrwa tydzień. Dokumenty będą przyjmowane w Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim. Osoby zakwalifikowane do programu rozpoczną udział w zajęciach od sierpnia i będą mogły korzystać z oferty dziennego domu Senior Plus do końca czerwca przyszłego roku. A teraz apel, który może uratować życie. Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Lublinie apeluje do dorosłych i zdrowych mieszkańców regionu o oddawanie krwi. Aktualnie kończą się zapasy z grup A i 0 RH-, ale wszystkie pozostałe zasoby także muszą być uzupełniane na bieżąco. W Puławach od poniedziałku do piątku można się zgłaszać do oddziału terenowego w szpitalu powiatowym. Krew jest pobierana od 7 do 12.30. Natomiast już 18 czerwca terenowa zbiórka krwi odbędzie się na terenie zakładów azotowych w Puławach, a teraz trwają zapisy. Chętni powinni wysłać swoje imię i nazwisko pod numer wskazany na facebookowym profilu Klubu Honorowych Dawców Krwi Dar Życia.
3: Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Krwiodawca nie otrzymuje za daną krew i jej składniki pieniędzy. Oddawanie krwi to akt najwyższej międzyludzkiej solidarności i jednocześnie jeden z najprostszych sposobów na uratowanie zdrowia, a często i życia nieznajomej osoby. Decyzja każdego z nas o zostaniu honorowym dawcą krwi ma fundamentalne znaczenie, ponieważ dotyczy leku, którego medycyna pomimo całego swojego postępu nie potrafi sztucznie wytworzyć.
0: Mówił Tomasz Ogrodnik, organizator puławskiej akcji terenowej. Dodajmy, że czerwcowa zbiórka krwi na Azotach będzie dedykowana dzieciom przebywającym na oddziałach Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie. Z tematów medycznych przenosimy się do ciekawostki z Lublina. Koziołek Onufry trafił na pocztowy stempel. Okolicznościowe oznaczenie z jednym z symboli miasta jest już dostępne w dwóch placówkach pocztowych miasta wojewódzkiego. Stempel zadebiutował w miniony weekend podczas spotkania miłośników postcrossingu. Oznaczone nim pocztówki zostały wysłane zarówno do odbiorców w Polsce, jak i za granicą. A teraz każdy, kto nada przesyłkę w urzędzie głównym przy krakowskim przedmieściu albo w filii przy ulicy Grodzkiej, może liczyć na to, że zostanie ona opatrzona specjalnym stemplem z wizerunkiem koziołka Onufrego. Z miejskich ciekawostek wracamy na trasę, tym razem rowerową i pełną smaków regionu. Ponieważ w naszym regionie nawet rowery i truskawki mogą mieć ze sobą coś wspólnego. Przekonać się o tym będą mogli uczestnicy truskawkowego rajdu rowerowego organizowanego przez Urząd Gminy Puławy. Wydarzenie odbędzie się 13 czerwca, a o tym, co czeka na rowerzystów, mówi wójt gminy Kamil Lewandowski.
4: Trasa tegorocznego rajdu liczy około 32 km i prowadzi przez malownicze zakątki lewobrzeżnej części gminy. Myślę, że jest to świetna propozycja na dobrą, taką rodzinną zabawę. Przypominam, że aby wziąć udział w rajdzie, należy dokonać zgłoszenia drogą mailową. Liczba uczestników jest ograniczona, więc należy się spieszyć. Wszystkie szczegóły organizacyjne znajdują się w regulaminie, który można znaleźć między innymi na naszej stronie internetowej.
0: Rajd przeznaczony jest dla osób od 10 roku życia. Chętni mogą zapisać się na listę uczestników jeszcze do 7 czerwca. Natomiast miłośnicy pieszych wędrówek mogą zapisać się na rajd krajoznawczy po okolicach Żyżyna, który odbędzie się w ostatnią niedzielę czerwca. Uczestnicy wyruszą o 10.20 spod Urzędu Gminy w Żyżynie i pokonają trasę liczącą do 15 km. W planie jest także wspólne ognisko na zakończenie wyprawy. Organizatorzy podkreślają, że trasa nie należy do wymagających, dlatego mogą w niej uczestniczyć również młodzież od 12 roku życia oraz osoby z niepełnosprawnościami. Zapisy prowadzone są online, a szczegółowe informacje dostępne są na stronie Puławskiego Domu Chemika. Z turystyki przechodzimy do sportowych inwestycji. W Poniatowej oficjalnie otwarto nowy obiekt sportowy. To ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowym OSIR Football Park. Strefa piłki, który ma służyć zarówno sportowcom, jak i mieszkańcom gminy. Uroczystość połączono z ogólnopolskim festiwalem piłki dziecięcej Poniatowa Cup. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali młodzi piłkarze. Jak podkreśla burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, w ostatnich latach gmina przeznaczyła na rozwój infrastruktury sportowej ponad 44 miliony złotych. Dzięki tym inwestycjom powstały nowe boiska i sale sportowe, a Poniatowa umacnia swoją pozycję jako lokalny ośrodek sportu i rekreacji. Na zakończenie przenosimy się do Janowca, gdzie już w najbliższą niedzielę rozpocznie się cykl wydarzeń związanych z obchodami 500-lecia miejscowego zamku. Muzeum Zamek w Janowcu zaprasza na piknik historyczny, który poświęcony będzie epoce renesansu i dziejom zamku. W programie przewidziano pokazy walk rycerskich, musztrę piechoty, tańce dworskie oraz koncert muzyki dawnej. Zwieńczeniem wydarzenia będzie pokaz Teatru Ognia. Na uczestników czekać będą także warsztaty i stanowiska edukacyjne, a dla najmłodszych przygotowano gry i zajęcia historyczne. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11 i będzie otwarte dla wszystkich chętnych.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Po reklamie.
7: Jest już 22. Mateusz Bożek ma dla nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy wspólnie.
8: Wołodymyr Zełenski ostrzega przed kolejnym potężnym atakiem Rosji na Ukrainę. Może do niego dojść tej nocy. Poprzedniej Rosjanie wystrzelili ponad 70 rakiet i 650 dronów. W ciągu dnia było ich około 100. Zginęły 22 osoby, a 130 zostało rannych. Rosyjscy agresorzy zniszczyli budynki mieszkalne w Dnieprze i Kijowie. Dym był wszędzie. Przepustnęliśmy z córką i próbowaliśmy ją osłonić, ale kamień lub gruz z budynku uderzył ją i rozdał jej kurtkę. Mówi teraz, że bolują plecy. Wszystko było zasnute dymem. Nie mogliśmy zrozumieć, co się dzieje. Jakaś apokalipsa, mówiła mieszkanka bloku w Kijowie. Kolacja korespondentów Białego Domu będzie powtórzona. Kwietniowa impreza została przerwana po udaremnionej próbie zamachu na prezydenta Donalda Trumpa. O szczegółach prosto z Waszyngtonu. Korespondent Paweł Żuchowski.
9: Taką informację przekazała przed chwilą szefowa stowarzyszenia. Kolacja korespondentów Białego Domu od ponad wieku stanowi święto wolnej prasy oraz podkreśla kluczową rolę dziennikarstwa w naszej demokracji. Gdy tegoroczne wydarzenie zostało przerwane przez strzały z broni palnej, jeszcze wyraźniej uwidoczniło to misję stowarzyszenia polegającą na obronie wolności gwarantowanych przez pierwszą poprawkę do Konstytucji. Nie pozwolimy, by akt przemocy miał ostatnie słowo, szczególnie w roku, w którym obchodzimy 250. rocznicę Ameryki, napisała Wieja Young, szefowa stowarzyszenia i dziennikarka CBS News. Kolacja odbędzie się 24 lipca. Jak wszyscy pokazaliście, odwaga i wspólnota mogą i powinny zwyciężać ponad podziałami i trudnościami, napisała szefowa stowarzyszenia.
8: A ja jeszcze przypomnę, 31-letni Cole Allen usiłował wtargnąć do sali balowej z pistoletem i strzelbą. Został oskarżony m.in. o próbę zabójstwa prezydenta i napaść na funkcjonariusza federalnego. Mężczyźnie grozi dożywocie. To koniec łatwego kasowania punktów karnych. Jutro wchodzą nowe przepisy dotyczące szkoleń redukujących takie punkty. Nie będzie ich można usunąć za najcięższe przewinienia, czyli na przykład za rażące przekroczenie prędkości oraz jazdę pod wpływem alkoholu. Co na to kierowcy?
10: Jestem za tym, żeby trudniej było punkty zredukować, a sam mam 15 punktów. Ale to trochę działa na świadomość. Ja na takim kursie nigdy redukującym nie byłem, ale jak złapałem za duże przekroczenie prędkości mandat, to przez cały rok jeżdżę ostrożniej.
7: Jutrzejsza pogoda w Puławach i w całym naszym regionie no nie będzie taka zła, jak ją malują. To znaczy sporo chmur pojawi się na niebie, może nawet z tych chmur popada, ale słońce też co jakiś czas będzie do nas zaglądać. Na termometrach nieźle 22 stopnie. 22 stopnie też w czwartek i w czwartek może być u nas burzowo. Wtorkowy magazyn Dziennikarzy Radia Impuls właśnie się kończy, więc czas powiedzieć sobie dobranoc. I tak też robię, tak też czynię. Łukasz Jakubczyk, dobranoc. Dziękuję za dziś i do usłyszenia. Pozdrawiam, bye bye.

awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójny max

Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu